ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

brak. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Brzmi trochę jak nieplanowana drzemka, ale numer jest bardzo energiczny, więc kto posłuchał, ten nie zaśnie przynajmniej do wieczora. Męskie granie, orkiestra, to są hity na maksa, tu RMF Max.
2: Gorąco jest już w całej Europie i gorąco będzie też u nas, a ta największa fala upałów tak się dobrze poskłada w pogodzie, przyjdzie w sam raz na długi czerwcowy weekend.
1: Jeszcze nie jest za późno, żeby zakombinować coś z urlopem. Na wolny czwartek się nie guczcie, bierzcie wolny piątek, bo czwarteczek wolny z automatu już za tydzień.

0: Nowość z kategorii najlepsze na wakacje. Bob Sinclair i I Can't Wait w RMF Max.
1: Najdroższe na czerwcówkę. Trzy miejscówki w Europie, gdzie lepiej nie jechać, chyba że chcecie się zrujnować finansowo. Kopenhaga, Oslo i Edynburg w Szkocji.
0: A jak chcecie pojechać budżetowo i taniej, to Sarajewo w Bośni, Bukareszt w Rumunii i Tirana w Albanii się polecają.
1: A jak chcecie najtaniej, to nie jechać. To mówią eksperci. Co prawda w szkole tego nie uczą, ale słyszałem, że najwięcej się oszczędza nie wydając.
0: Coś w tym może być.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Hit na maksa i najważniejsze informacje z regionu będą o 6 za chwilę w RMF Max.
1: Uwaga na młode ziemniaki, bo prawdziwie młode polskie ziemniaki powinny mieć taką jasną, cienką skórkę, która schodzi ci pod palcem. Jak tak się nie dzieje, to się można naciąć.
0: Naciąć. No w ogóle generalnie przy młodych ziemniakach to jak się nacniesz, to źle. Można się najwyżej naskrobać.
2: To jest Flash w RMF Max Kraków. Czas na najnowsze informacje z regionu. Paulina Płodzień, zaczynamy. Jak już wiecie z naszych fleszy, komisarzem w Krakowie został dotychczasowy wiceprezydent Stanisław Kracik. Jego zadaniem będzie zarządzanie miastem do czasu wyboru nowego prezydenta. Same wybory odbędą się na przełomie sierpnia i września. Jakie cele na najbliższe miesiące ma nowy zarządca?
3: Nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować ze mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna.
2: Mówił Stanisław Kracik, komisarz miasta Krakowa. Jak podkreśla Aleksander Miszalski, były prezydent, nieodwołana Rada Miasta może być sporym problemem dla nowego prezydenta.
4: Czekają nas w tej chwili 3 miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane, ale burzy takiej politycznej i na końcu różnie się to może potoczyć. Prezydent, który nie ma za sobą Rady Miasta, nie będzie w stanie skutecznie realizować swoich planów. W związku z tym może nas czekać 2,5 roku burzy i chaosu.
2: Mówił Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa.
5: To jest RMF Max Kraków.
2: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowanej ulicy 8 Pułku Ułanów. Jak pojedziemy?
6: Ta czasowa organizacja ruchu dotyczy dwóch lokalizacji. Jedną z nich jest skrzyżowanie ulic 8 Pułku oraz Ruczaj. Tutaj wprowadzimy ruch wahadłowy, który będzie obowiązywał przez około tydzień. Z kolei ulica Miłkowskiego przez około 2 tygodnie będzie ulicą jednokierunkową. Tutaj obowiązywać będzie zakaz wjazdu od ulicy Strąkowej.
2: Kiedy zakończą się utrudnienia i budowa tej drogi?
6: Roboty budowlane, które trwają na 3 odcinkach, 1, 3 oraz 4, będziemy chcieli zakończyć do końca tego roku.
2: Tłumaczyła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. W RMF Max wiemy, czym żyje Kraków. Już w niedzielę nad Bagrami odbędzie się piknik chorwacki. Na uczestników czekają m.in. koncerty, warsztaty i konkursy dla dzieci. Na wydarzenie dojedziecie specjalną linią autobusową numer 497, która zapewni dojazd z pętli pod górze SKA. Autobusy będą kursować co 20 minut. A nieco później w kalendarzu, w niedzielę 14 czerwca, będziecie mogli się przekonać, jak wygląda praca krakowskiego magistratu od środka. Tego dnia Kraków otworzy drzwi Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych. W programie m.in. warsztaty ekologiczne i kreatywne, pokazy kulinarne, mobilne planetarium dla dzieci, pokazy teatralne i cyrkowe. Szczegółowy program znajdziecie na kraków.pl.

0: pum pum, to jest łagodne stukanie wasz głośniczek od środka. Asia Meus, Irek Jakubek. Sami nie wierzymy, jak się tam zmieściliśmy. Nie pytając o rozmiar głośnika, wchodzimy do środka, wylatujemy z niego, byście mieli jeszcze fajniejszy czwartkowy poranek.
1: Będzie fajniejszy, bo Rafał Brzoska spowodował, że możemy taniej polecieć na wakacje.
0: Słuchajcie, to w ogóle jest cała zmiana wakacyjnych planów dla tej części Europy. Bo to, że my polecimy na wakacje, to jedno, ale teraz już nie poleci z nami nasza walizka. Bo nasza walizka poleci na wakacje za pośrednictwem paczkomatu.
1: Jak się domyślacie, to bardzo ucieszy nasz budżet wakacyjny. O, taka właśnie paczkomatowa walizka.
0: Aha, trochę zdenerwowali się ci, którzy biorą za bagaż na przykład na pokładzie tanich linii lotniczych.
1: Trochę.
0: Bo to za 5 dyszek będzie można taką torbę nadać. No, fajna sprawa. Pracujemy nad tym, żeby zmieścić się nie tylko do waszego głośnika, ale i także do tej torby. Żebyśmy mogli z wami

0: Jump Style. Tak nazywa się ten styl, w którym wstajemy 18 minut po godzinie 6.
1: Podoba mi się ten styl bardzo.
0: Jump Style, proszę bardzo. Możesz na nas liczyć. Asia, ty i reszta świata. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. To poranek RMF Max.
1: Dzisiaj już czwartek, jesteśmy o krok od weekendu, a w weekend zmieni się nam pogoda w Polsce.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
3: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
3: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Otwórz oczy.
7: Nowy dzień.
6: Pójdź do sypialni.
7: Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości.

0: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: I po reklamie.

0: dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Starlights, no Starlights w muzyce i absolutny kosmos w pogodzie. Co prawda poranek rześki, ale bardzo słoneczny czwartek nam się szykuje niemal do samego wieczora i za to trzymamy kciuki w RMF Max. 28 minut po godzinie 6.
1: Pogadajmy o pieniądzach.
0: O jest.
1: Dużych pieniądzach.
0: Ja nie jestem dżentelmenem, więc ze mną możesz pogadać absolutnie o każdej kasie.
1: Prawie 1,5 biliona złotych mamy my Polacy na kontach w bankach oszczędności, ale to jeszcze nie wszystko, bo prawie 4 biliony mamy w domach, w aktywach, w gotówce, w takich oszczędnościach,
0: w skarpecie. Właśnie, ale na moją wyobraźnię najbardziej działają te biliony. W bankach. Słuchaj, wyobraź sobie, Asia, że pozbywasz się tych 37 milionów Polaków, z którymi trzeba się tym dzielić. Przepraszam. Ja nie mówię, żeby tak robić, nie? Ale może
1: taki
0: się to...
1: byłby to piękny świat?
0: Najbardziej zaspanym może się to wydawać nawet kuszące. Ej, wstawaj, nie udawaj! Człowieku, witajcie na planecie dobrych ludzi. Gramy hity na maksa, Milki, jak

0: chodź bawić się z nami, nie trzeba długo namawiać. Włącz RMF Max, zostań przez cały dzień, a będziesz mieć naprawdę super czwartek.
1: Wróć do mnie. Przepraszam, 23 minuty. Pięknie. 23 minuty przed. Ja sprawdzam, czy bym się nadawał, wiesz? Sprawdzam, czy bym się nadawał. Nowy kierunek studiów, jeszcze tego w Polsce nie było. Uwaga, będą specjaliści do spraw infrastruktury technicznej, uzdrowisk i sanatoriów.
0: Wow!
1: Pan magister od sanatorium.
0: Będzie planował, gdzie basen z borowinką, a gdzie ścieżka sensoryczna?
1: Ale super.
0: Piękne.
1: Idealnie. Będą się takich rzeczy uczyć na Politechnice we Wrocławiu.
0: Super.
1: Pozdrawiamy
0: pomysł.
1: Oczywiście. Przypominając, że dzisiaj jest czwartek, idzie weekend, to jest idealny czas, by poćwiczyć te wieczorki zapoznawcze. Na przykład. Max! Specjalnie od pani Krysi z turnusu trzeciego dla sympatycznego pana Waldka, Bibi Rexa. Po reklamach.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
2: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: W ten weekend Castro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, Dari
14: masz. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
15: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Pięknie, bardzo. Crazy Frog.
2: Włączył mi się. Też to słyszałaś? 11 minut i godzina 7. To była Panda Rihanna. To jest poranek RMF Max.
1: Od 3 czerwca, czyli jeszcze przed długim czerwcowym weekendem, wchodzą zmiany w życie dotyczące młodych ludzi. Wow. Ważne zmiany, bo każda głowa poniżej 16 roku życia, która będzie się poruszać inaczej niż pieszo, czyli rowerem, rolkami, hulajnogą, musi być ubrana w kask.
2: Wow.
1: Jak nie, to będą kary i mandaty.
2: Obowiązkowe kaski dla wszystkich poniżej 16 roku życia, jak jadą hulajnogą, rowerem i bezpiecznej, szerokiej drogi. I dla nas rodziców to jest świetna wiadomość, bo będzie łatwiej się zorientować, że młody chce dostać hulajnogę.
1: Tak?
2: Tak. Po prostu zacznie spać w kasku. A to jest nowość od Olivii Rodrigo.

0: Avicii i Polka. Polka to jest pojedynek, jakiego w historii French Open jeszcze nie było. O tym we fleszu sportowym za chwilę.
1: A we fleszu o 7:00 Superliga Militarnych Partnerów, w której my już jesteśmy.
0: Ale nam miło. A co to dokładnie znaczy? To we fleszu będą odpowiedzi na wszystkie ważne informacyjne pytania. Bądźcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Otwórz oczy.
9: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
8: I tak od 35 lat.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
17: I po reklamie.
18: Playlista, co zrobić dzień.
19: Niech się dzieje.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam.
11: Polsko-brytyjski traktat o bezpieczeństwie i obronności podpisany. Premierze Donald Tusk i Keir Starmer spotkali się w tej sprawie w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem.
17: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
11: Tyle Bogdan Trymorgan. A przed Sejmem w stolicy pojawiło się wczoraj ponad 1000 naukowców z całej Polski. Domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. W tej chwili to niewiele ponad procent. Protestujących chcą zapewnienia odpowiednich środków na stabilne prowadzenie badań.
19: Na więcej dobrych badań, bo nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów.
20: Ale nie realizują?
19: Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania. I wtedy wyjeżdżają i dostają finansowanie za granicą.
21: Widzimy to we własnym instytucie naukowym, widzimy to szerzej w środowisku.
19: Dajcie nam fundusze, a my damy wam rezultaty.
11: Usłyszał od uczestników demonstracji Michał Dobrołowicz. Fala rekordowych upałów we Francji. Maksymalne temperatury są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Termometry w wielu miejscowościach wskazywały wartości powyżej 30 stopni. Na południowym wschodzie prawie 38. 17 departamentów objęto dziś pomarańczowym alertem pogodowym. Ma obowiązywać na zachodzie kraju oraz w Paryżu. Więcej o pogodzie tym razem u nas tuż po sporcie. Główny Urząd Statystyczny zdradził, na co wydajemy najwięcej. No i okazuje się, że nasze zakupowe koszyki zdominowały sery. Na przestrzeni ostatniego roku to skok o prawie 4%. Stawiamy też na makarony. Tu widzimy wzrost o 2,5%. Rezygnujemy za to z cukru. Przez rok jego spożycie spadło w Polsce aż o 14,5%.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
11: A Flesz Sportowy w RMF Max otwiera podsumowanie koszykarskiego starcia dwóch stołecznych ekip. W pierwszym meczu półfinału Orlen Basket Ligi Legia pokonała Dziki Warszawa 98-80. Kolejne spotkanie jutro o 20:15. A z koszykarskich parkietów przenosimy się teraz na korty. W trzeciej rundzie French Open zobaczymy pojedynek Iggy Świątek i Magdy Linet. Linet wygrała złotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Wcześniej Świątek wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Mecz Polek jutro, a za burtą Magdalena Fręch. Polska tenisistka przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7, 4-6. Dziś o awans do trzecich rund zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
11: Na pogodowej mapie dziś widać pewne zmiany, ale no, też niewielkie. Najmniej pokażą termometry w Suwałkach. Tam 16 stopni i rzeczywiście mogą pojawić się jakieś przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Natomiast 18 stopni w Trójmieście, 19 w Warszawie, 20 Kraków, Katowice, Rzeszów. Najwięcej 22 stopnie we Wrocławiu i w Zielonej Górze. No i praktycznie w całej Polsce będzie dominowało słońce. Jakieś tam delikatne obłoki mogą się pojawiać, ale nie groźne.
23: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
24: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: RMF Max wie, jaka piosenka pasuje najbardziej do 7:05.

0: 300 już przygotowane, będzie można je wygrać za parę chwil o poranku w RMF Max. Tak mamy codziennie, róbcie sobie głośniej Maxa, także teraz 11 minut po godzinie 7.
1: Jest aferka nad morzem, konkretnie w Pobierowie, tam stanął ten polski Dubaj nad morzem, wielki hotel gołębiewski. No i wychodzi na to, że taniej do tego hotelu zabrać męża.
2: Tak.
1: Niż psa, bo doba w pokoju z mężem kosztuje 1400 zł, a z psem prawie 1600.
0: Najdrożej jest, jak ktoś ma ten szczekliwego męża.
1: Płaci podwójnie.
0: Albo kładzie mu do miseczki płatki, bo tak lubi. Masz tu do miski, ci nałożyłam. Dlaczego nie jesz? No zjedz. No, jak dobrze, że zjadłeś. Już umieliście mają sporo twoich włosów. Jesienią myślę o tym, jak ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz. Ludzie tak robią, jak się kochają, Asia. Kiedyś to wytłumaczę, pokażę, narysuję. Weź.

0: Kolejny numer o poranku, mówiący dokładnie o tym, jak dzisiaj będzie wyglądał świat, jak zostaniecie z RMF Max. Będzie po prostu beautiful, tak jak śpiewają Anima i Joji.
1: A mogli zaśpiewać dzień dobry. Jakby nam to otworzyć.
0: Ale to by nie było tak beautiful wtedy, no.
1: Mamy 300 do wygrania w RMF Max i dzisiaj coś specjalnie dla tych, co lubią żyć po swojemu, iść własną drogą. Jakbyście mogli sobie wybrać imię, które byście mieli, to jakbyście mieli na imię, piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. No, Grażyna, jakbyś miała na imię?
0: Nie mam pojęcia, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale to dobre pytanie jest.
1: To się zastanów. 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat, jakbyście mieli na imię, jakbyście sobie mogli wybrać?
0: Rosalia.
1: Rosalia Bełc. Myślę, że oprócz imienia wybrałabyś sobie innego męża, żeby bardziej pasowało. Przepraszam, to zupełnie nie było śmieszne.
0: Absolutnie, trochę.
1: 19, Rafał, spoko. 19 minut po 7. Jej mąż ma na imię Rafał.
0: Rosalia i Rafał, bardzo ładnie. Co chcesz?
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.
16: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
17: W RMF Max hit za hitem.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: albo Róża.
1: Aurora, Bożydar albo Gromisław.
0: Albo łatwo Gang. O, niektórzy tak chcą mieć na imię, bo dzisiaj imiona waszych marzeń, jakbyście mieli na imię inaczej niż wam dali na chrzcie. Siemano, Tomasz.
2: Witam, witam.
0: Tomasz, co tam masz wpisane w dowodzie, który sam sobie wypełniłeś?
1: W dowodzie marzeń.
2: A drugie mam jeszcze Antoni.
0: Antoni!
1: Tomasz, Antoni, a to trzecie?
0: No właśnie.
2: Prometeusz.
0: Prometeusz! Dziękujemy ci za dar ognia, przekazujemy ci dar 300 i błagam, nie zepsuj tych 300, bo tylko od ciebie zależy, czy dowieziesz te 300 do końca.
1: Dowieziesz, jeżeli będziesz dobrze odpowiadał na pytanie, kto ma bliżej, odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek. Aha. A dzisiaj razem jedziemy do Władka.
0: Do Władka!
1: Czyli do Władysławowa.
0: Do Władysławowa, proszę bardzo, ja ruszam od Kazimierza. Z Kazimierza jadę.
1: A ja jadę z Katarzynowa.
0: No, brawo.
1: Kto do Władka ma bliżej?
0: Kaśka czy Kazimierz? No.
2: Irek.
0: Irek,
1: dobrze! Dobrze! Brawo! 300 było obronione. Okej, do Władysławowa. Ja jadę z uroczej miejscowości Bożenkowo.
0: A ja Henrykowa. Tutaj z Henrykowa.
1: Kto ma bliżej?
0: Do Władka. Ja z Henrykowa czy Aśka z Bożenkowa?
2: Aśka.
1: Dobrze! Brawo, Tomek! 300 wyobronione. Trzecie pytanie. Proszę do Władysławowa. Skup się. Irek jedzie z Emilianowa.
0: A Aśka z pięknej miejscowości Emilia.
1: I kto ma bliżej?
0: Bliżej ma?
2: A strzelam, Irek.
0: Dobrze strzelałeś, ale nie trafiłeś.
1: Ale 200 i tak upolowałeś.
0: Brawo,
1: znaczy ekstra.
0: Super. Brawo.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super dnia dla wszystkich słuchaczy RMF Max.

0: Pretty Candy Night. Kolejny z hitów na maksa o poranku w RMF Max, 21 minut przed 8.
1: Mam wiadomość, której nie mogliśmy poznać w Dzień Matki.
0: Boję się.
1: Nie bój się. Pierwsze dziecko obniża zdolność kredytową o 95 tysięcy złotych.
0: Nie.
1: Tak. No. Tak, ale może też poprawić. Jak już się to pierwsze dziecko zacznie dokładać do raty kredytu.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Letnia strefa Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14:00 pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
4: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Wpuszczamy jeszcze więcej słońca do waszego życia. Nazywamy się RMF Max. 8 minut i będzie godzina 8.
1: A to jest tak dobre jak pieniądze, które mamy dla was.
0: To jest lepsze. To jest lepsze, ale pieniądze są naprawdę ekstra.
1: No, są.
0: 14 470 to w naszej zabawie za mało.
1: A 14 490 to jest za dużo.
0: Nie przesłyszeliście się. Coraz łatwiej trafić w tę wyjątkową kwotę, którą jak ktoś poprawnie wytypuje, to ją właśnie zgarnie. I teraz jest runda super okazji.
1: Razy 293 pomnożymy każde zgłoszenie, które teraz przyślecie hasłem MAX pod 7327.
0: I 8 najbliższych minut da wam jeszcze więcej szans na duże pieniądze. MAX 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Ważne informacje we fleszu, zwłaszcza dla pędzących do celu autostradą A4 na Dolnym Śląsku są utrudnienia.
1: Ale we fleszu też dobre wiadomości prosto ze stacji paliw.
0: Zostańcie, by poznać je wszystkie. Za 4 minuty o 8.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
2: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
1: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
2: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Jest 8 w RMF Max, czas na świeże informacje. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na flash. Na otwarcie aktualne doniesienia z dróg przed utrudnieniami. Ostrzegamy teraz kierowców korzystających z A4 na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice. Pojazd ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na czas wyciągania go zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Ceny paliw w dół. Benzyna zaliczyła spadek o 11 groszy, diesel o 20. Podstawowa benzyna nie może kosztować więcej niż 6,31, olej napędowy 6,57. I to jest w pokłosie spadku cen ropy, kursów zagranicznych walut również, a powodem jest stopniowe łagodzenie napięcia na Bliskim Wschodzie.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Odnotowano ponad 900 podejrzeń zakażeń ebolą w Afryce Środkowej. Polska szykuje specjalne procedury. Sanepid informuje o monitorowaniu osób, które wracają do naszego kraju z Konga czy z Ugandy.
2: Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
2: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej.
1: I jak dodaje Michał Dobrołowicz, dziś w sprawie przygotowania zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych. Kultowy film o zabawkach powraca na duży ekran. W sieci pojawił się zwiastun Toy Story 5. Tym razem Buzz, Woody, Jessie zmierzą się z nową technologią.
4: Pony dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby i to z nim zabawki Shelf Woody, Buzz Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę.
5: She needs me.
4: Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony.
1: A film będzie można oglądać w kinach od 19 czerwca.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Crystal Palace z pierwszym w historii klubu europejskim trofeum w finale Ligi Konferencji. Angielski klub pokonał Rayo Vallecano 1-0. My czekamy na starcia naszych tenisistów o 12:00. Na korty wyjdą Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. To walka o trzecią rundę French Open. Chwalińska zmierzy się z Lis Mertens, Hubert Hurkacz z Francisem Tiafoe, a jutro polsko-polski pojedynek. Iga Świątek powalczy z Magdą Linet. Tenisistki grały ze sobą już kilka miesięcy temu.
6: Szczerze powiem, że meczowi zupełnie nierówny. Będą zupełnie inne warunki, wiadomo, w Miami, gdzie jest szybciej. Troszkę mi to sprzyja. Myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla Igi. Umówmy się.
1: Przyznała Magda Linet.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Pogodowa mapa prezentuje się naprawdę nieźle. Dziś zdecydowaną przewagę ma słońce. Jedynie na Suwalszczyźnie gdzieś tam mogą pojawić się w ciągu dnia jakieś przelotne opady deszczu, ale też będzie sporo rozpogodzeń. 18 stopni w Trójmieście, 20 zobaczymy w Bydgoszczy, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie. No i do 21 stopni to Szczecin, 22 kreski, Zielona Góra i Wrocław. Kolejne dni też będą piękne, też będą słoneczne i 25 stopni jutro maksymalnie.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel sali eventowej Sky 7 Kraków. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
7: Uwaga, uwaga, robimy wam dobry czwartek. 4:30 po 8:00.

0: MF Max kocha Enrique Iglesiasa. Chciałam powiedzieć. I nie I like it, tylko I love it, jak już coś. Wiadomo.
1: Asia Mouse, 10 minut po godzinie 8. Irek Jakubek, tak. 20 minut przed pół do 9. To jest dokładnie ta sama pora.
0: Tak, to jest ta sama godzina, wyobraźcie sobie. Niesamowite.
1: Niesamowite jest to, co znaleźli naukowcy na owocach. Słuchajcie, wzięli do laboratorium owocki i okazało się, że tam między innymi jest azyksostrobin, cyanotronipliprole, boskalid, przepraszam, fluopyram, paraklostrobik.
0: A co to były za owoce?
1: Jeszcze nie wszystko. Cyprodynil i acetomipyryt.
0: Dobrze, co to były za owoce?
1: To są owoce fragaria ananasa.
0: A, to nie znam.
1: Po łacinie truskawka, to jest fragaria ananasa, ale mówię tak dlatego, żeby nam absolutnie nic z truskawek w czwartek nie obrzydziło.

0: Poranne przyjemności spod znaku Ellie Goulding. Chociaż może tak bardziej Ellie Goulding, bo trzeba się nawadniać, jak jest tak gorąco. Jak możemy, to wam przypominamy, by słuchacze RMF Max byli trochę zdrowsi i mieli lepszy dzień. 19 minut po godzinie 8.
1: Będą zmiany na A4. Znowu, tym razem chodzi o ten najwęższy w Polsce odcinek autostrady między węzłami Krzywa i Legnica na Dolnym Śląsku, a będzie tam remont, już są decyzje i ten najwyższy odcinek dostanie kolejne pasy, także każda jezdnia będzie miała po 3 pasy w jedną i w drugą stronę, a do tego pełnowymiarowy pas awaryjny.
0: Super.
1: I w efekcie będzie najszerzej.
0: No ale wiadomo, zanim ta najwęższa będzie najszersza, to ta najwęższa będzie jeszcze węższa na czas tego remontu, niestety w wakacje. Nie jest straszne, cierpliwości, bezpiecznej, szerokiej drogi są hity na maksa, traska idealna, 28, Justin Bieber i Nicki Minaj, rewelacja Beauty and the Beat, za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła, www.bialaperla.com.pl.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel sali eventowej Sky 7 Kraków.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może Was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Mocne hity bez przerwy.
15: To działa.
14: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: David Guetta i Chris Willis. Nie ma innej opcji. Musicie mieć dobry dzień. 27 minut przed godziną 9 razem z wami RMF Max.
1: Jest afera w Niemczech. Oho. Okradną krowy. Oj. I to całymi stadami. Oj. A niemiecka policja już robi taką wielką akcję pastwisko i tropy prowadzą do Polski.
0: O kurczę. No. Ale trzeba wiedzieć, że to co prawda są niemieckie krowy, ale krowy, które być może zjadły zagrabione w czasie wojny polskie dzieła sztuki, więc właściwie wracamy po swoje.

0: Są takie momenty, kiedy czujemy miłość od pierwszego słyszenia. I to jest właśnie to uczucie, które towarzyszy nam za każdym razem, gdy Repeat i Martin Garrix z Edem Sheeranem pojawiają się na antenie RMF.
1: Wszyscy tego potrzebowaliśmy. Dzisiaj jeszcze piękny dzień przed nami, ale burzowy weekend.
0: Ale tak wam będziemy grali, że przy każdej pogodzie będzie idealnie. 9:18.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
13: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
5: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.

0: Alex Warren i Fever Dream specjalnie dla tych, co już w pracy w RMF Max.
1: Nowy pomysł na emerytury. 9 minut i godzina 9. Mm-hmm. Nowy pomysł na emerytury, tym razem dla artystów, emerytów, którzy, a właściwie przyszłych emerytów, tak? Artystów. Dla artystów, którzy mało zarabiają. Jest taki pomysł, żeby jak już przejdą na emeryturę ludzie sztuki, to my będziemy się, Asia, ty i ja, będziemy się dokładać. Będziemy się dokładać do ich emerytury, ale wy też się będziecie dokładać.
0: Wszyscy się dołożymy,
1: tak,
0: generalnie.
1: Tak, to dlatego, że państwo będzie dopłacać im do ZUS-u, żeby na emeryturze artyści też mogli godnie żyć.
0: Godnie i pogodnie.
1: Tak, tak. No, generalnie każdy emeryt w tym kraju, chciałem tylko zauważyć, jest trochę takim człowiekiem sztuki, artystą, konkretnie sztuki przetrwania. Jest człowiekiem.
0: I śmieje się.
1: Absolutnie.
0: Ani trochę.
1: Modelki już zbierają na emeryturę na przykład tym występem.

0: muzyk.
1: No to umówieni z Rihanną, muzyka non-stop, hity na maksa, a jak robimy sobie przerwę w graniu, to żeby wam powiedzieć coś ważnego i wszystkie ważne informacje, plus aktualna prognoza pogody. Za 4 minuty o 9 w RMF Max.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
11: Media Markt.
12: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00 słuchacie RMF Max Kraków. Paulina Płodzień, zaczynamy, to jest Flash. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i Kancelarię Prezydenta dotyczące tzw. ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis?
1: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa. To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
1: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
0: Tyle, Michał Krasoń.
3: To jest RMF Max Kraków.
0: W RMF Max śledzimy aktualną sytuację na drogach. Wypadek na ulicy Włodarczyka. Zderzyły się tam dwie osobówki, przez co korkują się ulice Stella Sawickiego i Bora Komorowskiego. Ruchem kieruje tam straż pożarna. Jeśli możecie, lepiej tę trasę omijać. Wypadek też na Wybickiego. Zderzyli się tam rowerzysta i jadący na hulajnodze. Tam też możecie napotkać utrudnienia. Kto zapomniał, przypominamy. Od dziś zmiany w ruchu w rejonie budowanej ulicy 8 Pułku Ułanów. Przypomnijmy krótko, jak dziś kierowcy tamtędy pojadą.
4: Na skrzyżowaniu z ulicą Ruczaj tutaj ruch będzie odbywał się wahadłowo. Taka organizacja potrwa przez około tydzień. Natomiast ulica Miłkowskiego przez około 2 tygodnie będzie jednokierunkowa. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu od strony ulicy Stronkowej.
0: Mówiła Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Kopiec Wandy nie zmieni swojego statusu. Krakowscy radni apelowali o wpisanie kopca do rejestru zabytków nieruchomych. Jednak starania zakończyły się fiaskiem, a to dzięki temu wpisowi można było starać się o kasę ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na naprawę kopca. Jak jednak podkreślił wojewódzki konserwator zabytków, taka zmiana jest niemożliwa. W związku z tym miasto będzie musiało poszukać kasy gdzie indziej.
5: Są również inne źródła finansowania i trzeba o tym pamiętać, dofinansowania takich zabytków. Być może trzeba poszukać gdzieś, gdzie no nie ma takich ograniczeń, bo z naszego punktu widzenia no jest to problem może regulaminowy, a nie jakby samego statusu wpisu do rejestru zabytków.
0: Mówiła Anna Biskupska-Sperka, zastępczyni Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak miasto teraz skombinuje kasę? Zapytamy o to w kolejnych fleszach. Bądźcie z nami. Jeszcze kilka dni potrwają prace, które mają na celu ułatwienie rybom migrację przez betonowe przeszkody na rzece Sance pod Krakowem. Wędkarze wysypują kamienie w pobliżu betonowych progów, przez co podnosi się poziom wody. Dzięki temu ryby mogą przepływać swobodnie przez rzekę.
6: Będziemy wykonywać udrożnienia 6 progów, czym udrożnimy tutaj sankę od Koleżyna do Liszek w tym półroczu, a w kolejnym chcemy udrożnić od Koleżyna do Mnikowa, czym otworzymy tutaj sankę na odległości do rezerwatu przyrody Dolina Mnikowska.
0: Wyjaśniał Paweł Chodkiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Czwartek w prognozach z piękną i słoneczną aurą. W ciągu dnia na niebie może pojawić się więcej chmur, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Na skali trochę niżej niż wczoraj, dzisiejszy max 120 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie wysokie, do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale przy takiej pogodzie chyba nic nie zepsuje nam humoru. Pogodowa sielanka zostanie z nami jeszcze do jutra, a w prognozach na weekend już więcej chmur i przelotne opady.

0: rozmarzcie się na chwilę. Zamknijcie oczy.
1: No chyba, że jedziecie autem, to nie.
0: I pomyślcie sobie za to o czymś na maksa przyjemnym, co będziecie robić w weekend.
1: I co? Ten czwartek już wcale nie wygląda tak źle. W końcu na horyzoncie widać już powoli weekend. Kari Incińska, cześć! Witajcie w najlepszym programie do słuchania w pracy. Lost Frequencies, już za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Otwórz oczy.
14: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości. Harmonijny układ pomieszczeń. I światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
13: I tak od 35 lat.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: Dobra muzyka to Ellie Goulding w RMF Max Kraków.
1: W miarę słoneczna pogoda dzisiaj. No to co może pójść nie tak? No, biegacze, rowerzyści i spacerowicze, by się nie zaskoczyć, lepiej zaplanujcie sobie już tak mniej więcej w głowie jakąś alternatywną drogę przejazdu i dojścia, bo wasza ulubiona trasa na Zakrzówku idzie w najbliższym czasie do remontu. Od kiedy? To pewnie damy wam znać, jako wszystkich najważniejszych informacjach, które dzieją się w naszym mieście w najbliższym czasie w RMF Max Kraków, ale na razie miejcie to na uwadze i jedziemy. Jedziemy z czwarteczkiem. Już bliżej niż dalej do weekendu. Sami zobaczycie.

0: Dużo dobrej kobiecej energii to Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. Ostatnio ten duet zgarnął na gali American Music Awards nagrodę za współpracę roku. A z kolei wy, jeśli będziemy razem ze sobą dzisiaj dobrze współpracować, to możecie zgarnąć nawet za taką wzajemną pracę ponad 14,5 tysiąca złotych z RMF Max. Ponad, bo dokładna suma to kwota mniejsza niż 14 470 zł, ale też nie większa niż 14 490. Tak wygląda nasza zabawa. Za dużo, za mało, w której to wy obstawiacie, jaka kwota dzisiaj dokładnie co do złotówki znajduje się na koncie RMF Max. Jeżeli trafiacie, to cały ten hajs leci do was. A nawet jak tam się trochę człowiek przestrzeli w jedną i w drugą, to i tak 500 zostaje w kieszeni. No to co? Czekam na wasze zgłoszenia. Państwo współpracujący, rmfmax.pl, tam możecie je zostawić. rmfmax.pl, wbijajcie po więcej info. RMF Max. Kasa czeka. Dawaj, dawaj.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Ci do Media Markt. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Otwórz oczy.
5: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. ATAL. Mieszkania na lata.
4: I tak od 35 lat.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę!
13: Prosto, w prawo.
12: Jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
21: Czwartek w prognozach z piękną i słoneczną aurą. W ciągu dnia na niebie może pojawić się więcej chmur, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Na skali trochę niżej niż wczoraj, dzisiejszy mak 120 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie wysokie, do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale przy takiej pogodzie chyba nic nie zepsuje nam humoru. Pogodowa sielanka zostanie z nami jeszcze do jutra, a w prognozach na weekend już więcej chmur i przelotne opady.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Hit na maksa!
2: RMF Max Kraków.

Gdzie jest wasz mąż? Na to odpowiedzi nie mam, ale wiem, gdzie można zjeść. To Ray w RMF Max Kraków jeszcze chwilę przed 10:00. Mam nadzieję, że zjedliście już śniadanie, bo po tej wiadomości, no, wasze życie w brzuchu nie będzie już takie samo. Gastromiasto wkracza właśnie do Krakowa z najlepszym jedzeniem. 50 wystawców, nie, 120 wystawców, ale za to 50 restauracji, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. To wszystko na was będzie czekać już jutro pod Wawelem między Zamkiem a Wisłą. No i co? Nie mówiłam? Max. Więcej przydatnych informacji z Krakowa już za chwilę w najnowszym fleszu, punktualnie o 10:00. Koniecznie zostańcie z nami.

sama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
4: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
7: Skoda.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
11: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
10: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
11: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
2: Hop Vents Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
2: Hity pod same drzwi.
13: For free.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
19: Wybiła 10. W RMF Max Kraków mamy dla Was najnowsze informacje. Paulina Płodzień, ruszamy, to jest Flash. Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Stany wciąż rozmawiają z przeciwnikiem przez pośredników w regionie.
20: Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to, a może nie, dodał Trump, mając na myśli działania wojenne. Prezydent zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. To wody międzynarodowe, będziemy nad nią czuwać, ale nikt jej nie będzie kontrolował. Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze.
19: O czym z Waszyngtonu informował Paweł Żuchowski.
2: To jest RMF Max Kraków.
19: Kto po Aleksandrze Miczalskim? Na przełomie sierpnia i września krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. Są już pierwsze głosy, kto o ten stołek będzie chciał powalczyć. Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miczalskiego w wyborach w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie podejmie w najbliższych tygodniach.
21: Przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat i stwierdzimy, co da się z tego programu zrealizować oraz stwierdzę, czy mam ludzi, którzy będą w stanie pomagać, to wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
19: Kogo zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość? Na liście jest między innymi radny Michał Drewnicki.
22: Tak, taką wolę wyraziłem, natomiast mówię, to nie jest nic wiążącego, to nie jest też żadna decyzja, bo jak wiemy, jak choćby mówił poseł Łukasz Kmita, są też brani inni pod uwagę, więc ja ze spokojem czekam.
19: Przypomnijmy, po odwołaniu Aleksandra Miczalskiego w referendum, teraz miastem rządzi komisarz Stanisław Kracik. W W sobotę rozpoczną się prace na węźle kombinat. W związku z tym na zmiany muszą przygotować się pasażerowie komunikacji miejskiej.
0: Zmiany przede wszystkim na linii 16. Linia ta będzie kursować po trasie czasowo zmienionej z Mistrzejowic do Alei Andersa. No i następnie zmiana będzie polegała na tym, że będzie jechała przez Aleję Solidarności Ujazdek Mogilski do zajezdni w Nowej Hucie.
19: Wyjaśniał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. A dwa dni później zmiany dla kierowców. W poniedziałek rozpocznie się przebudowa ulicy Dąbskiej. W związku z pracami inaczej tamtędy pojedziemy.
7: Zamknięty zostanie właśnie odcinek od skrzyżowania ze Zwycięzców, Kosynierów i Dąbskiej właśnie do tego przejazdu kolejowego. Nie przejedziemy tam w ogóle.
19: Tłumaczył Krzysztof Wojdowski z ZDM-u, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Jak zmieni się ulica Dąbska, powiemy w kolejnych fleszach. Bądźcie blisko radia. W RMF Max wiemy, czym żyje miasto. Teraz propozycja dla kinomanów. Wraca kino plenerowe przy Galerii Handlowej przy Podgórskiej. Dziś o 20.30 prelekcja Anny Kurdy, a pół godziny później organizatorzy zapraszają na śniadanie u Tiffany'ego. Wstęp wolny. I na koniec propozycja dla łasuchów. W ten weekend Gastromiasto wkracza do Krakowa. Skosztujecie pyszności z ponad 50 restauracji. Wszystko będzie się działo pod Wawelem. Od rana dużo słońca i bardzo przyjemna aura, choć w ciągu dnia na niebie może pojawić się trochę więcej chmur. Synoptycy uspokajają jednak, deszczu dziś nie będzie. Na termometrach trochę niżej niż wczoraj, maksymalnie około 20 kresek na plusie. Ciśnienie wysokie i do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale przy takiej aurze trudno będzie narzekać na humory. Dobra wiadomość jest też taka, że pogodowa sielanka zostanie z nami jeszcze do jutra. W weekend prognozowanych jest już więcej chmur i przelotne opady.
14: Nigdy tego nie robię, ale mogę tak odrobinę prywaty teraz?
23: Na początek 10, kiedy słuchacie najlepszego programu do słuchania w pracy.
14: Bo wiecie, człowiek, no, przychodzi codziennie do pracy, tak jak wy, w radiu. Zna te hity
23: na pamięć, ale są takie, przy których ta noga, uwierzcie, za każdym razem sama chodzi. I to jeden z nich. Nim rozpoczynamy kolejną godzinę najlepszego programu do słuchania w pracy, poznajcie holenderski duet Another. Jezu, jak się cieszę. Karin Cińska. Cześć, panowie.

Jeśli pokochaliście tegoroczne męskie granie orkiestra 2026 od pierwszego wysłuchania, to sprawdźcie ich nowy numer Tańcze, który już się pojawił. A tymczasem są takie hity na maksa, bez których nasze życie nie byłoby takie samo. Nie wierzycie? To dajcie teraz głośniej.

0: Powiało nowością to Buddy Talk i Ale Farben w RMF Max. A jeśli na waszym koncie pod koniec miecha tak wywiało trochę kasy, praktycznie cały hajs, to może tak dzisiaj przytulić ponad 14 koła. Co wy na to? Aktualne widełki w naszej zabawie za dużo, za mało są naprawdę wąziutkie, więc szanse na to, że dzisiaj traficie, są naprawdę spore. 14 470 zł to za mało, ale 14 490 to już za dużo, więc pewne jest to, że tą kasę rozdamy i być może to będzie właśnie dzisiaj to za twoją sprawą. A to wchodzi do gry. Nie daj się namawiać długo. rmfmax.pl i zostaw swoje zgłoszenia. Taka prosta sprawa. rmfmax.pl i już jesteś w grze. O ponad 14 tysięcy złotych. RMF Max.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super,

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

coś, co może was dzisiaj uszczęśliwić. I to wcale nie nowości muzyczne tylko od Dawida Podsiadło w RMF Max Kraków, no bo czy są tutaj fani i fanki jego dobrego kolegi, czyli Taco Hemingwaya? No bo przecież wiem, że jesteście. A wiecie, że jeśli jeszcze nie macie biletów, co nie dziwota, bo raczej rozchodzą się jak świeże bułeczki, to my znamy takich, którzy je mają. No mamy je dla was w RMF Max. Ostatnio nie bilety na ostatni koncert Taco w ramach jego najnowszej trasy koncertowej, gdzie na bank usłyszycie latarnie wszędzie dawno zgasły i Liwka też się pojawi. To już raczej wiemy. Co robić? No słuchać. Słuchać uważnie RMF Max i wejść na social media nasze RMF Max, dokończając zdanie. Finał trasy 2026 Tour Taco Hemingwaya jest dla mnie. Czekamy na wasze odpowiedzi. Dzisiaj tylko do północy.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Nie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice.
3: Tęsknisz za kimś z ekipy?
2: Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
7: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Otwórz oczy.
13: Nowy dzień.
12: Pójdź do sypialni.
13: Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości.

0: korzyści dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: 6 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Od rana dużo słońca i bardzo przyjemna aura, choć w ciągu dnia na niebie może pojawić się trochę więcej chmur. Synoptycy uspokajają jednak, deszczu dziś nie będzie. Na termometrach trochę niżej niż wczoraj, maksymalnie około 20 kresek na plusie. Ciśnienie wysokie i do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale przy takiej aurze trudno będzie narzekać na humory. Dobra wiadomość jest też taka, że pogodowa sielanka zostanie z nami jeszcze do jutra. W weekend prognozowanych jest już więcej chmur i przelotne opady.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Są takie hity na maksa w RMF Max Kraków, których się słucha tylko dla jednego dźwięku. Właśnie tego. To Rita Ora w RMF Max. Wiem, że przed nami czerwcówka, ale macie jakieś plany na 1-4 lipca? No bo wtedy to wyskoczą nam 4 dni muzyki, dużo dobrej energii, jeszcze People of Love, więc co wy na to? Bo właśnie taki będzie Beats for Love w tym roku. Największy, najbardziej różnorodny festiwal muzyki elektronicznej na świecie, gdzie w tym roku w Ostrawie, niedaleko, wystąpi między innymi Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmello i jeszcze wielu, wielu innych. Badajcie na rmfmax.pl po więcej szczegółów, bo słyszałam coś o biletach.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
5: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Tak działa Max.
7: W aucie.
6: Online.
7: U ciebie na chacie.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
8: Jest godzina 11, a wysłuchacie RMF Max Kraków. To jest Flash. Paulina Płodzień, zapraszam. Rośnie liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%.
9: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców. Eksperci radzą więc, by zdjęcia swoich dzieci zachować dla najbliższych. Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
8: To był Michał Krasoń.
6: To jest RMF Max Kraków.
8: Mieszkańcy Nowej Huty będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W sobotę startują prace remontowe na węźle kombinat, a to oznacza, że zmieni się rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Jak pojadą tramwaje?
10: W przypadku linii 22 linia będzie kursowała dalej z Borku Fałęckiego i ona zakończy na zajezdni w Nowej Hucie. W przypadku linii 75, czyli linii z Górki Narodowej Park and Ride, linia ta będzie kursowała po swojej stałej trasie do Placu Centralnego, do przystanku końcowego Bardosa.
8: Wyjaśniał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. A jak pojadą kierowcy? O tym w kolejnych Fleszach. Bądźcie blisko radia. W słoweńskim Tacen ruszają jutro Puchary Świata w kajakarstwie slalomowym. Wśród zawodników nie zabraknie reprezentantów krakowskich klubów.
11: To Klaudia Zwolińska i Michał Wiercioch z krakowskiego klubu kajakowego oraz Kacper Sztuba i Michał Pasiut reprezentujący AZS AKF. Na początek medale i punkty powalczą zawodnicy w K1 w sobotę, C1, a w niedzielę rozegrana zostanie widowiskowa konkurencja kajak cross. To pierwszy z pięciu pucharów świata, w jakich w tym sezonie brać będą udział krakowscy kajakarze. Link do wyników znajdziecie na społecznościowym profilu Polskiego Związku Kajakowego.
8: Tyle Renata Pasiut. Trzymamy kciuki, a za tydzień kajakarze będą już na kolejnym Pucharze Świata, tym razem w czeskiej Pradze. Nie będzie dofinansowania ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na naprawę kopca Wandy. Wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na zmianę statusu kopca z zabytku archeologicznego na zabytek nieruchomy, a taka zmiana była konieczna do pozyskania środków. Jak jednak przekonuje konserwator zabytków, brak zgody nie przekreśla remontu.
12: Z naszego punktu widzenia każda praca, która pomoże, nie wiem, temu kopcowi...
13: Żeby się nie rozpadł.
12: Nie rozpadł, po prostu tak myślę najprościej, jest jak najbardziej dopuszczalna. Trzeba uzyskać nasze pozwolenie, ale jak najbardziej.
8: Zapewniała Anna Biskupska-Sperka, zastępczyni małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. W RMF Max nic nam nie umyka. Skawina zaprasza na pełen atrakcji Dzień Dziecka. W ten weekend na Stadionie Miejskim odbędzie się wydarzenie pod hasłem Małopolska bawi się razem, czyli Dzień Dziecka i piąty memoriał imienia Krystiana Popieli. W programie turniej piłki nożnej na uczestników czekać będą także bezpłatne dmuchańce, strefa rozrywki oraz strefa gastro z przekąskami. Start o 11. Dużo słońca i bardzo przyjemna aura, tak zapowiada się czwartek. W ciągu dnia chmur może przybywać, ale spokojnie, bo deszczu synoptycy nie przewidują. Na skali trochę niżej niż wczoraj, dzisiejszy maks 120 stopni na plusie. Ciśnienie wysokie i będzie się wahać do wieczora. Warunki biometeo zmienne. Korzystajcie z pięknej i słonecznej aury, bo według prognoz zostanie ona z nami tylko do jutra, a w weekend już pojawi się więcej chmur, możliwe będą też opady.
7: Gdy macie kryzys w robocie, to Nicki Minaj na początek 11 przypomni wam teraz delikatnie, po co pracujecie. Rachunki się same w życiu nie zapłacą, chociaż mamy dzisiaj dla was też fajną kwotę do zgarnięcia. Szczegóły już za chwilę. Gary Imcińska. Cześć ponownie.

0: Czy jak zgarniecie dzisiaj ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max, to nadal będziecie siedzieć w robocie i sobie tak tyrylać pod nosem do hitów na maksa. Warto sprawdzić, więc wbijajcie na rmfmax.pl. Tam więcej info. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
11: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
10: I wyjdziemy tak wysoko?
11: Tak, kochanie, pod same chmury.
10: I zobaczymy pod stopami las?
11: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
10: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
11: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
10: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
11: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
16: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
15: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
16: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
17: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje,
18: to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: That's the spirit.
22: Tu są moi ludzie.
23: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

wszystkich tych, którzy w robocie przy biurku w Polsce, ale mentalnie to na pewno w Kolumbii, jak Karol G w RMF Max Kraków. Znacie to uczucie, że no, że wiecie, trochę się nawet domyślacie i wreszcie po wielu miesiącach to się w końcu wydarza. No to podejrzewam, że tak się musi czuć dzisiaj Oskar Wójcik, obrońca Krakowi, który doczekał się powołania do reprezentacji Polski na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią, o czym mówiło się w kuluarach już przecież od dawna. Czasami wystarczy jeden dobry sezon, żeby z człowieka, który kojarzony był głównie do tej pory z naszym piłkarskim klubem, nagle zrobić gościa, którego wartość rośnie szybciej niż ceny mieszkań w Krakowie, bo o 3 milionach w Hiszpanii się już powoli mówi. Ciekawe, czy to bardziej świadczy o jego talencie, czy to jednak gorzej świadczy o nas. Pierwszy mecz, proszę bardzo, w niedzielę, 17:30.

0: Ciary. Utwór, który mówi sam za siebie. Beautiful w RMF Max. A jeszcze piękniej, słuchajcie, może być dzisiaj, kiedy sięgniecie u nas w RMF Max po ponad 14 tysięcy złotych, ale warunek jest taki, że musicie odgadnąć. Między 14 470 a 14 490 zł. Jeśli dostaniecie się dzisiaj do naszego czwartkowego finału zabawy za dużo, za mało w RMF Max, no to musicie ustrzelić tą kwotę gdzieś po środku. Jeżeli traficie, no to cała ta kasa dzisiaj, proszę bardzo, leci na wasze konto. A jeśli nie, to i tak nie puścimy cię z pustymi rękami, bo dostajesz 5 stówek na małe przyjemności. No to co? Pierwszy krok. RMF Max PL, wpisujemy, wysyłamy zgłoszenie, a kiedy? No najlepiej teraz, bo właśnie ruszyła tylko 10-minutowa runda bonusowa i każde zgłoszenie na rmfmax.pl zwiększa wasze szanse 296 razy na ponad 14 tysięcy złotych. Szybciutko, rmfmax.pl, to tam czekamy. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
15: Kastorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Dużo słońca i bardzo przyjemna aura. Tak zapowiada się czwartek. W ciągu dnia chmur może przybywać, ale spokojnie, bo deszczu synoptycy nie przewidują. Na skali trochę niżej niż wczoraj. Dzisiejszy mak 120 stopni na plusie. Ciśnienie wysokie i będzie się wahać do wieczora. Warunki biometeo zmienne. Korzystajcie z pięknej i słonecznej aury, bo według prognoz zostanie ona z nami tylko do jutra, a w weekend już pojawi się więcej chmur. Możliwe będą też opady.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Hit na ma-

0: wspomnienie sprzed tygodnia na koncercie Tynka w ramach Juvenaliów krakowskich, a tymczasem to już dzisiaj mnóstwo atrakcji i zabaw, które pozwolą wam poczuć prawdziwą moc Juvenaliów. Jeszcze dzisiaj na scenie między innymi Miu, którego przecież bardzo dobrze znacie z anteny RMF Max, podobnie jak Kaza Bałagane, do tego jeszcze Don Guralesco i zespół Łzy, a jutro Fukaj, z którym cała rozmowa z Liwką znajduje się już taka najnowsza, przepremierowo, bo właśnie dzisiaj wydali nowy numer na YouTubie RMF Max, więc wpadajcie koniecznie. I jeszcze Paluch i Wojtek Baranowski z nową płytą. Czy mamy wejściówki? No pewnie, że mamy. rmfmax.pl, zakładka konkursy, lokalizacja Kraków. Wpadajcie koniecznie. Tymczasem to nie koniec muzycznych niespodzianek.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Nowa Olivia Rodrigo. No i płyta już za pasem. I know.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Otwórz oczy.
4: Nowy dzień.
3: Pójdź do sypialni.
4: Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości.

0: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, pianaparty, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia!
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Letnia strefa. Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14. Pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: W samo południe wracamy do Was z kolejną porcją najnowszych informacji. Słuchacie RMF Max Kraków. Paulina Płodzień, ruszamy. Większość zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia to nie są fałszywe alarmy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jak dodaje, po fali ostatnich głośnych policyjnych interwencji nie można ignorować żadnego sygnału. Jak wiceminister uzasadniał te interwencje?
11: Podał konkretne liczby, które mają świadczyć o tym, że działania służb były konieczne.
12: W tym roku mieliśmy z samej sieci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1200 informacji o tym, że osoby są w zagrożeniu zdrowia i życia. Ponad 800 przypadkach potwierdziło się.
11: Wiceminister dodał, że za czasów poprzedniej władzy takich fałszywych zgłoszeń było kilkakrotnie więcej.
10: Tyle Michał Radkowski.
13: To jest RMF Max Kraków.
10: Jak mówimy Wam dziś od rana we Fleszach, w poniedziałek rozpocznie się przebudowa ulicy Dąbskiej. Zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Kosynierów i Dąbskiej do przejazdu kolejowego.
14: Tam generalnie już teraz bez tego zamknięcia jest bardzo wąsko i dosyć ciężko tam przejechać samochodem. Nie da się w tamtym miejscu zrobić jakiegoś objazdu ruchu wahadłowego albo innych tego typu rozwiązań, tam jest po prostu za wąsko. W związku z tym zostały wyznaczone objazdy ulicą Zwycięstwa, Kosynierów w kierunku ulicy Mogilskiej oraz ulicą Dąbską w kierunku Lema i Alei Pokoju.
10: Tłumaczył Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Jutro patrzcie w górę. W piątek o godzinie 14 nad Krakowem przelecą trzy samoloty typu Orlik z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. To w ramach obchodów Dnia Weterana działań poza granicami państwa. I z tej również okazji żołnierze, którzy brali udział w akcjach pokojowych i humanitarnych na całym świecie, pojadą miejską komunikacją za darmo. Będą jednak musieli mieć przy sobie legitymację weterana ze specjalnym hologramem. Hologramy odbierzecie dziś w klubie II Korpusu Polskiego przy ulicy Zyblikiewicza oraz jutro przy stoisku Centrum Weterana w Miasteczku Wojskowym na Błoniach Krakowskich, a także w Strefie Weterana na Placu Szczepańskim. Wędkarze naprawiają rzekę Sankę. Przez kilka dni będą wysypywać kamienie w pobliżu betonowych progów. Chodzi o to, żeby podnieść poziom wody i ułatwić rybom migrację przez rzekę.
9: Woda jest prosta, po prostu wybetonowana, jak widzę tutaj. No, siedzimy na betonie generalnie.
15: Tak, to są porobione progi korekcyjne trzymające tak zwaną rzędną. I ten błąd, który w przeszłości popełniono, myśląc, że po prostu to rolnictwo i rozwój rolnictwa jest taki nadrzędny, że trzeba niszczyć przyrodę. No chłopaki próbują tutaj te progi, żeby on...
9: Zaplombować.
15: Tak, zaplombować.
9: Jak u dentysty.
15: Tak.
10: Mówił Paweł Augustynek Halny z koalicji Ratujmy Rzeki, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. W RMF Max nic nam nie umyka. Zaglądamy do świata sportu. Juwenia Kraków powalczy o Puchar Ekstraligi. Półfinałowym przeciwnikiem krakowian będzie Lechia Gdańsk. To już w niedzielę. Jeśli chcecie kibicować, wpadajcie na rmfmax.pl. Bilety czekają na Was w zakładce Kraków. Aura dziś w Krakowie rozpieszcza. Na niebie przewaga słońca i do końca dnia taki stan się utrzyma. Nigdzie nie popada. Na skali do 20 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany może chwilami powiać trochę mocniej. Ciśnienie wysokie, do wieczora będzie się wahać. Biometr korzystny sprzyja dobrym humorom. Jutro w pogodzie dużo słońca i na skali nieco wyżej, ale w soboty i niedzielę już więcej chmur. Niewykluczone też, że popada, także korzystajcie z pięknej aury, bo lada dzień ona nas może opuścić.
16: Dzień dobry.
17: Jest już czwartek, chwilę po 12:00.
16: Już jesteśmy tak bliżej niż dalej do weekendu.
17: W najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Kari Incińska, cześć!

0: RMF Max, przyciągamy Was dobrym, tanecznym brzmieniem. To Bounce'a i Magnetic w RMF Max. A my dalej szukamy osoby, która jak magnes przyciągnie do siebie prawie 14,5 tysiąca złotych. Czy nam się to uda? No jest spora szansa na to, w szczególności, że jesteśmy już tak bliziutko rozstrzygnięcia tej kwoty, którą dzisiaj ukryliśmy na koncie RMF Max. No sami posłuchajcie. 14 470 zł to za mało, ale 14 490 to za dużo. Jeśli masz swój typ, jaka kwota dzisiaj się u nas na koncie czai, to wysyłaj szybciutko. Hasło Max pod 7327 za 3,69 i miej telefon przy sobie po 13, bo to może być Dawid Miązek, który właśnie dzisiaj zadzwoni do ciebie i kto wie, może wręczy ci ponad 14 tysięcy złotych. Hasło Max pod 7327. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
5: masz. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
17: Znałem to już.
16: Dzięki RMF Max.
18: To tego się słucha.
16: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
18: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
19: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
23: Zdrowid.
24: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie.
1: Męskie granie orkiestra 2026 w tym roku zaskakuje i właśnie wydało drugi singiel, ale nie samą muzyką czy też piłką nożną człowiek żyje. No właśnie, Juwenia Kraków zakończyła sezon zasadniczy rugby na 5. miejscu i teraz walczy o puchar Ekstraligi. W półfinale nasi zmierzą się m.in. z Lechią Gdańsk. I jeśli ktoś nigdy nie był na rugby, to uprzedzam, to jest jedyny sport, gdzie człowiek patrzy na zderzenie dwóch zawodników, nie ukrywajmy, nie może odwrócić wzroku i automatycznie zaczyna trochę bardziej szanować swój własny kręgosłup. Mamy dla Was wejściówki oczywiście na rmfmax.pl, zakładka konkursy, lokalizacja Kraków. I a propos tych pierwszych razy, to kto wie, jakie jeszcze dzisiaj przed nami. O nich już teraz Damiano Dawid, trochę głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Powierowie, tam stanął ten polski Dubaj nad morzem. No i wychodzi na to, że taniej do tego hotelu zabrać męża niż psa. Bo doba w pokoju z mężem kosztuje 1400 zł, a z psem prawie 1600.
3: Najdrożej jest, jak ktoś ma ten szczekliwego męża.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
20: Aura dziś w Krakowie rozpieszcza. Na niebie przewaga słońca i do końca dnia taki stan się utrzyma. Nigdzie nie popada. Na skali do 20 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany może chwilami powiać trochę mocniej. Ciśnienie wysokie, do wieczora będzie się wahać. Biometr korzystny sprzyja dobrym humorom. Jutro w pogodzie dużo słońca i na skali nieco wyżej, ale w soboty i niedzielę już więcej chmur. Niewykluczone też, że popada, także korzystajcie z pięknej aury, bo lada dzień ona nas może opuścić.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Hity na maksa.
22: RMF Max Kraków.
23: Two ships in the night.

Nikki od razu się trochę lepiej pracuje. I Follow River, znacie to bardzo dobrze na antenie RMF Max Kraków. I jeszcze może wczoraj trochę na hamulcu, pod okiem instruktora, ale coś czuję, że ta energia może was dzisiaj ponieść. W końcu jak się jedzie z 7000 uczestników, tak mniej więcej, no to warto przygotować się nie dość, że siebie, naładować baterie i stać się częścią tej świecącej, rolkowej rzeki ludzi, która dzisiaj opanuje Kraków wieczorem. Zbiórka na Night Skating Kraków przy parkingu przy Muzeum Narodowym i wtedy się też widzimy. Tymczasem Kari Incińska, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 9, a po 13 przywita się z wami Dawid Miązek i Wszystko Gra w RMF Max. Buziaczki, trzymajcie się, pa, pa.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: I po reklamie.
4: Kolejne najważniejsze informacje z Krakowa i regionu we Fleszu o 13:00. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, zapraszam. Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
5: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana, nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
4: Mówił Mirosław Orliński. Z kolei politycy Lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji.
0: To jest RMF Max Kraków.
4: Pojutrze rusza remont torowiska pod kombinatem. Wiecie już z naszych fleszy, jak będą kursować tramwaje w czasie prac, a jak pojadą samochody.
6: Jadąc z Alei Solidarności w stronę ulicy Ujastek i skręcając z Alei Solidarności w ulicę Ujastek, kierowcy będą korzystali z jednego z pasów ruchu na jezdni, która normalnie służy do jazdy w kierunku placu centralnego.
4: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Dorożki znikną z rynku głównego. To w związku z organizacją obchodów Dnia Weterana, o których mówiliśmy wam we fleszu przed godziną. Już dziś dorożki nie parkują na rynku głównym, a jutro od 11 do 23 nie będą mogły również przejeżdżać przez rynek główny. Dodatkowo wyłączony z użytkowania zostanie postój zastępczy na Placu Mariackim. Szykujcie rolki. Już dziś od godziny 20 rolkarze opanują miasto. Przed nami drugi w tym sezonie przejazd Night Skating Kraków. Tym razem, przypomnijmy, uczestnicy pojadą do Nowej Huty. Trasa do łatwych nie należy. Jeśli więc dopiero zaczynacie swoją przygodę z jazdą na rolkach, to organizatorzy zapraszają was na kolejną edycję, która odbędzie się w czerwcu.
7: Wszystkich początkujących zapraszamy na następny przejazd, który będzie w czerwcu. Będą dwie trasy, zielona i czerwona. Zielona dla właśnie tych początkujących, żeby przyszli, zobaczyli, jak to jest jeździć ulicami miasta Krakowa, no i później będzie ta czerwona dla tych już zaawansowanych rolkarzy, którzy umieją i chcą troszeczkę poszaleć.
4: Zapraszał Robert Sysło z Akademii Rolkarza. Wiecie, jak reagować w sytuacji zagrożenia? Możecie z tego trochę się podszkolić. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na bezpłatne szkolenie. Spotkanie odbędzie się we wtorek w siedzibie Hufca ZHP przy ulicy Kaczeńcowej. Dowiecie się, jak się bronić, gdy ktoś nam zagraża, czy jak działają służby w czasie nadzwyczajnej sytuacji, na przykład powodzi. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Szczegóły na kraków.pl. I na koniec flesza zabieramy was na spacer w chmurach. Na rmfmax.pl w zakładce Kraków możecie zgarnąć wejściówki do Skywalk Serce Poronina. To drewniana ścieżka z widokiem na całe Tatry, a głodni wrażeń będą mogli na miejscu przejechać się szybkimi zjeżdżalniami. W prognozach na czwartek prawdziwie wiosenna aura. Sporo słońca, niewiele chmur i bez opadów. Choć z biegiem dnia zachmurzenie może się zwiększać. Na termometrach maksymalnie około 20 kresek na plusie. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale wciąż przyjemnie. Ciśnienie wysokie, do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale taka pogoda zdecydowanie sprzyja dobremu samopoczuciu. Synoptycy zapowiadają, że podobna aura utrzyma się także jutro. Natomiast w weekend chmur będzie więcej i miejscami może popadać.
8: No dzień dobry, kochani, kopę lat. No dobra, może z tymi latami to przesadziłem. Wczoraj się słyszeliśmy, ale wiecie, jak to jest przed weekendem. Człowiek tak czeka, tak się te dni dłużą. Na szczęście to popołudnie czwartkowe zleci nam błyskawicznie, jak zostaniecie z RMF Max, bo właśnie odpalamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. I żeby ten dzień był naprawdę dobry i taneczny, i z energią, to Andy Dust z nami. Izokaria.

0: lubię cię jak lato, to podnoszące temperaturę od razu dziewczyny z grupy Modelki w RMF Max. A słyszycie to? Słyszycie? Tak, to jest, słuchajcie, wiatr. Wiatr, który hula po naszym kącie, jak to przed pierwszym zazwyczaj. Ale ja wam mówię, że prognozy są dobre, słoneczne i bezwietrzne. Prognozy finansowe oczywiście dla tych, którzy załapią się na kasę w RMF Max. Ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia dzisiaj i wtedy już nie trzeba się przejmować, czy kasa przyjdzie pierwszego, piątego, dziesiątego. Nie, po prostu będzie duża kasa do wydania. Kasa oczywiście z zabawy za dużo, za mało. Wiemy na pewno, że 14 470 zł to jest za mało. 14 490 to już jest za dużo, także te widełki absolutnie wąziutkie. Nic, tylko trafić. Ale żeby trafić, to najpierw trzeba znaleźć się w finale. A jak znaleźć się w finale? No w bardzo prosty sposób. Za 3,69, czyli za tyle co nic, wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 i wtedy możesz odebrać bardzo przyjemny telefon dzisiaj tam koło 15, a który się może skończyć tym, że będziesz bogatszy albo bogatsza o 14 400, ile tam dokładnie tych złotych to się okaże. Za 3 złote z VAT-em taka kasa. Wchodzisz? No to wchodź na rmfmax.pl albo wysyłaj hasło MAX pod 7327.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Miałabym powiedzieć i Bledka z nami w RMF Max. No słuchajcie, praca szuka człowieka. Janusz Palikot, tak, ten Palikot szuka pracowników, słuchajcie, do swojej żabki, którą otwiera pod Warszawą. Tak, teraz z biznesu spirytusowego przerzucił się na handel detaliczny. No oczywiście to będzie dla niektórych kuszące pracować dla, no co by nie mówić, się znanej osoby, no ale z drugiej strony Janusz Palikot, słuchajcie, wciąż ma zarzuty w sprawie niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. Także no jest to ryzykowne jednak praca dla niego, prawda? Wypłata? No będzie. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale wiesz. Później dostaniesz, dłużej będziesz miał. No a tutaj hit, który późno wypłynął, bo po kilkunastu latach, ale dzięki temu na dłużej starczy. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty.

0: No, jakby wybierać postacie, które w ciągu ostatnich, powiedzmy, 12 miesięcy najbardziej namieszały na EDM-owej scenie, to ten pan na pewno byłby wśród nich. Najpierw się wbił do ścisłego topu kawałkiem Hearts, i to błyskawicznie. No, a potem jeszcze poprawił tym numerem, który przed chwileczką usłyszeliśmy. Hollow Eben, oczywiście w RMF Max. Za chwilę o tym, czy pogoda coś tutaj poprawi, nie poprawi. Będzie prognoza, a po niej Purple Disco Machine, Sophie and the Giants i Hypnotized.
1: Reklama. Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu Erste Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu Erste Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo. Dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
9: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: W prognozach na czwartek prawdziwie wiosenna aura. Sporo słońca, niewiele chmur i bez opadów. Choć z biegiem dnia zachmurzenie może się zwiększać. Na termometrach maksymalnie około 20 kresek na plusie. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale wciąż przyjemnie. Ciśnienie wysokie, do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale taka pogoda zdecydowanie sprzyja dobremu samopoczuciu. Synoptycy zapowiadają, że podobna aura utrzyma się także jutro. Natomiast w weekend chmur będzie więcej i miejscami może popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

6 Houdini od Eminema, to jest RMF Max. Oczywiście, ja spojrzałem sobie w kalendarz, widzę, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Albo burgera, jak kto woli. No słuchajcie, ja wiem, że to jest bomba kaloryczna, że tłuste, że to, że tamto, ale ja tak uwielbiam burgery. No ale przyznajcie się, nie ja jeden. To nie tylko dla mnie jest na pewno cheat meal. Dobra, to pod ten dzień burgera może zrobimy sobie małą zabawę z gadżetami RMF Max do zgarnięcia oczywiście. Słuchajcie, jakiś taki najbardziej nietypowy, niestandardowy, ale dobry składnik do burgera. No może cebulka, pomidor, prawda, do burgera, sałata, boczek, boczuś. No to wiadomo, no to są takie powiedzmy w standardzie, a może macie jakiś swój taki tajny składnik burgerowy, którym chcecie się podzielić. Coś niestandardowego, jak mnie bardzo zaskoczycie, to na pewno gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo podrzućcie coś na Messengera RMF Max. Można pisać, można się nagrywać. A tu nam nagrali coś ładnego Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated. Za chwilę 14. To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice.
3: Tęsknisz z jakimś z ekipy?
2: Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Haj Papi, Aga Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
10: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Niskie ceny są...

0: oraz ketchup publiczny 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: I po reklamie.
4: Mocno, świeżo.
5: Leć na maksa razem z tym.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: 14 na zegarach, to jest Flash w RMF Max Kraków. Paulina Płodzień, zapraszam. Trzeci z młodych mężczyzn zatrzymanych w związku z serią fałszywych alarmów został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami, mając między innymi zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu?
7: I wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. W drugiej instancji sąd stwierdził, że, tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
6: Tyle Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Kraków.
6: Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. W długi czerwcowy weekend odbędzie się w Krakowie kolejna wielka parada smoków. W Teatrze Groteska trwają próby. Powstaje też specjalna mapa, na której rozrysowano imprezę.
8: Przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego że tak wielu obiektów na smokach jeszcze nie było. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
6: Opisywał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Kolorowe Smocze Święto odbędzie się tradycyjnie na Zakolu Wisły pomiędzy Mostem Dębnickim a Wawelem. Miał być zabytkiem nieruchomym, ale zmiana nie przeszła. Tak zdecydował wojewódzki konserwator zabytków. Kopiec Wandy nie zmieni swojego statusu, a taka zmiana byłaby przepustką do pozyskania funduszy na remont. Co teraz?
9: Są różne możliwości starania się o dofinansowanie na renowację tego rodzaju obiektów. Niezależnie od braku zmiany klasyfikacji, miasto już zabezpieczyło środki na przygotowanie przetargu na dokumentację projektową i będzie starało się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację prac. Te prace z pewnością będą rozłożone na wiele lat.
6: Wyjaśniła Anna Latocha z Urzędu Miasta Krakowa. We Flaszu po południu zabieramy was nad rzekę Sankę. Wędkarze przez kilka dni będą wysypywać tam kamienie w pobliżu betonowych progów. Wszystko po to, aby ryby mogły swobodnie przepływać przez rzekę i wspierać ekosystem. Ile pracy przed wędkarzami? To sprawdzał nasz reporter.
10: Weszliśmy do Sanki. Ile takich progów macie do zasypania i jak dużo tego jest?
11: Mamy 6 takich progów do zasypania. Myślę, że to naprawdę poprawi tutaj sytuację, bo w tej rzece praktycznie nie ma ryb.
10: Dużo tego materiału trzeba użyć?
11: Tak, 200 ton. To jest 100 ton żwiru i 100 ton tak zwanego odstrzału wapiennego.
6: Mówił Tomasz Malec, prezes Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Przez cały miesiąc trwa akcja Funduszowy Maj. W jej ramach, na przykład jutro i pojutrze o godzinie 10, możecie za darmo przepłynąć się po Wiśle, a w niedzielę przespacerujecie się z przewodnikiem po Zakrzówku. Wszystkie szczegóły na funduszeeuropejskie.gov.pl. czwartek z piękną i słoneczną pogodą. W ciągu dnia na niebie pojawi się więcej chmur, ale opadów synoptycy dziś nie przewidują. Na termometrach trochę niższe wartości niż wczoraj. Maksymalnie około 20 stopni powyżej zera. Ciśnienie wysokie i do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale przy takiej aurze raczej trudno o zły humor. Niestety według prognosta pogodowa sielanka nas niedługo opuści. W weekend już miejscami popada i tych chmur będzie zdecydowanie więcej.
12: I 14 w RMF Max minęła. Są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze. Z ważnych, no to coraz bliżej fajrantu jesteśmy, jest pięknie. A z ważniejszych, to zaraz podkręcimy i to ostro wasze szanse na dużą kasę w RMF Max. Ale najpierw podkręćmy głośność, bo Dawid Podsiadło wjeżdża z numerem Sezon. Dawid Miązek, zapraszam do 17.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: To będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: kosmiczne klimaty od Kang City of Los Londona Galaxy w RMF Max. Tak sobie przeczytałem ostatnio, że można zostać kosmicznym turystą, wybrać się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, poczuć się jak Sławosz Uznański za jedyne 55 milionów dolarów. To powiem szczerze od razu, tyle to do wygrania w RMF Max nie mamy. Ale czy to od razu na wycieczkę to trzeba w kosmos lecieć? A co Bieszczady nieładne? Albo jakaś Teneryfa? A tak się składa, że to co mamy do wygrania w RMF Max to starczy i na Bieszczady, i na Teneryfę. Jeszcze sporo zostanie. Ponad 14 tysięcy złotych, które na dodatek zdecydowanie bardziej są teraz do wzięcia, bo ruszamy z ostatnią dzisiaj rundą bonusową. 289 razy pomnożymy wasze szanse na znalezienie się w finale. Jeśli teraz dołączycie do zabawy, wysyłając SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 360 albo wbijając na www.rmfmax.pl. Nie, to jest krótka piłka, słuchaj. Wyobraź sobie, że teraz wysyłasz SMS-a, a za mniej niż godzinkę odbierasz telefon po drugiej stronie RMF Max. Znaczy konkretnie ja po drugiej stronie. Ty podajesz mi kwotę między 14 470 a 14 490 i jeżeli trafisz tę właściwą kwotę, to zabierasz ją z naszego konta na swoje. Proste? Proste. I ja taki scenariusz na dzisiejsze popołudnie dla ciebie widzę, tylko daj sobie na niego szansę, bo inaczej to się nie uda. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max. A runda bonusowa tylko przez 8 minut. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Linowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Otwórz oczy.
9: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. ATAL. Mieszkania na lata.
10: I tak od 35 lat.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max, a na każdą porę roku najlepsze są burgery. Boże, jak ja kocham burgery. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera. No i pytałem was wcześniej o jakiś taki wasz sekretny, zaskakujący składnik, który dodajecie do swoich burgerów. No i powiem wam, jak zwykle nie spodziewałem się, jak wielka jest was kreatywność, tym razem kulinarna. Tomek na przykład podpowiada masło orzechowe i do tego jajeczko sadzone z płynnym żółtkiem. Brzmi trochę jak dieta w ciąży, ale podobno smakuje dobrze. Julia proponuje dodać kimchi do burgerów. Aurelia krewetki poleca. Wiktoria napisała, że kiszony arbuz. What? W ogóle nie wiedziałem, że kiszony arbuz istnieje, a co dopiero dodawanie do burgera. Gosia, pieczony burak i czosnek niedźwiedzi, a w zasadzie pesto z czosnku niedźwiedziego. A tutaj ktoś niepodpisany, mój najlepszy tajny składnik to sos sojowy, nektarynki i miłość. Wolę nie pytać, co to jest ta miłość i w jaki sposób się ją dodaje. No a Edytka nam napisała, że i to jest chyba najbardziej absurdalny składnik burgera, jaki można sobie wyobrazić, że jej dzieci uwielbiają burgery z kruchymi ciasteczkami. No to Edytka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, bo tej odpowiedzi się bardzo nie spodziewałem. Dzięki za wszystkie inspiracje. To będą szalone burgery, a teraz przed nami szalony numer. Loco, loco.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
7: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, pianaparty, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia!
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ważne bramki, ważne linie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Czwartek z piękną i słoneczną pogodą. W ciągu dnia na niebie pojawi się więcej chmur, ale opadów synoptycy dziś nie przewidują. Na termometrach trochę niższe wartości niż wczoraj. Maksymalnie około 20 stopni powyżej zera. Ciśnienie wysokie i do wieczora będzie się wahać. Warunki biometeo zmienne, ale przy takiej aurze raczej trudno o zły humor. Niestety według prognoz ta pogodowa sielanka nas niedługo opuści. W weekend już miejscami popada i tych chmur będzie zdecydowanie więcej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Drape to w RMF Max. Where is my husband? Niejedna żona zadaje sobie to pytanie w piątek o godzinie 23.30. Gdzie jest mój mąż? Powiedział, że idzie tylko na jedno z kolegami. Tak, to jest jedno z dwóch największych kłamstw, które mąż może sprzedać żonie. Idę tylko na jedno. A drugie to jutro przykręcę te półki w łazience. Tak. Ja za to mam dla was samą prawdę i tylko prawdę. Już zbliżamy się do 15. Będzie flash pogoda i flash sportowy. No ale zanim 15, to jeszcze świetna nowość od Gipsa Kukona i Jonathana Tymasza.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
16: Najlepiej zmiksowana playlista.
17: Say no more.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
18: Słuchacie RMF Max Kraków, wybiła 15. Paulina Płodzień, zapraszam na Flash. Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
19: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Co na to szef MSWiA?
20: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiSu,
3: którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
19: Mówił Marcin Kierwiński.
18: Tyle Kacper Wróblewski.
16: To jest RMF Max Kraków.
18: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy o tym, co ważne. Od 1 czerwca zrobi nam się ciaśniej na ulicy Bronowickiej. To w związku z kolejnymi pracami w rejonie budowanego parkingu i terminalu autobusowego w węźle drogowym w Bronowicach. Tym razem drogowcy zajmą się sieciami podziemnymi.
20: W wielkim skrócie drogowcy wejdą z wykopami w ulicę Bronowicką, zwężając ją do jednego pasa w każdą ze stron, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
21: Zaraz za tym węzłem będziemy mieli do czynienia z zawężeniem do jednego pasa ruchu. I to zarówno dla kierowców, którzy jadą w stronę centrum miasta, jak i tych, którzy jadą od strony centrum miasta w stronę Bronowic.
20: I tak będzie do 8 czerwca, natomiast od 8 do 22 czerwca utrudnienia czekają nas na ślimaku, którym zjeżdżamy do Armii Krajowej.
18: Tyle Przemek Błaszczyk. To już dziś. Przypominamy, punktualnie o 20 sprzed Muzeum Narodowego wyruszy przejazd rolkarzy Night Skating Kraków. W związku z tym wydarzeniem będą zmiany w ruchu. Gdzie dokładnie blokady mogą się pojawić i ile potrwają?
22: Nie będą to ciągłe blokady. To będzie etapami. Najpierw się pojawimy tutaj od strony Podgórza, gdzieś tam na Grzegórzkach, później Plac Centralny, później ta Nowa Huta będzie troszeczkę przyblokowana. Taki przejazd z naszych analiz i z naszych wyliczeń wynika, że takie skrzyżowanie zablokowane na około 10 do 15 minut.
18: Przekazał nam Robert Sysło z Akademii Rolkarza. W RMF Max prześledziliśmy, co nas czeka w ten weekend w Krakowie i słuchajcie, jest co robić. Już w sobotę w Amfiteatrze w Parku Tysiąclecia odbędzie się Mistrzejowicka Majówka. Start o 15. W programie między innymi Wesołe Miasteczko i liczne warsztaty dla najmłodszych. Będzie można dowiedzieć się też, jak wygląda praca strażaków i straży miejskiej od kuchni. Nie zabraknie również strefy gastro, gdzie będziecie mogli wrzucić coś na ząb. A kto nie załapie się na sobotnie atrakcje, będzie mógł spróbować w niedzielę. Dzień później na terenie zielonym przy Młodzieżowym Domu Kultury imienia Janusza Korczaka odbędzie się Bieńczycki Festyn Rodzinny. W planie koncerty, konkursy, turnieje sportowe oraz liczne atrakcje dla dzieci. Start o 14.30. To wszystko na teraz, a już za moment flash sportowy, który przygotował dla Was Krzysiek Chwaliński. Bądźcie z nami.
23: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
24: Kolejni polscy tenisiści walczą w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. W Paryżu trwają pojedynki Mai Chwalińskiej z Belgijką Elise Mertens i Huberta Hurkacza z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Biało-czerwoni nie są faworytami, ale bardzo odważnie rozgrywają swoje spotkania. Teraz polska piłka. Dwa kluby przybliżą się dziś do ekstraklasy, a dwa pożegnają się z szansami na awans. W półfinałach baraży o 17.30 Chrobry Głogów zagra z LKS-em Łódź.
25: Klub i zespół, który ma wysokie cele, od samego początku to mówił, od pierwszej kolejki. Wiemy o co walczą, my tak samo, tak więc jesteśmy przygotowani. To będzie mecz, w którym będą już nie liczyć się tylko umiejętności, ale też charakter, a my ten charakter mamy naprawdę bardzo dużo.
24: Deklaruje trener Chrobrego Łukasz Becela. O 20.30 Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa.
23: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
18: RMF Max, rzut oka na mapy meteo. Dziś na niebie dominuje słońce. Mogą też pojawić się nieliczne chmury, ale nigdzie deszczu synoptycy nie przewidują. Na skali do 20 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany, chwilami może powiać mocniej. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie utrzyma się do wieczora. Jutro w pogodzie też dużo słońca i na skali zobaczymy wartości powyżej 20. Gorzej w prognozach wyglądają kolejne dni. W sobotę i niedzielę miejscami popada, a słońce, jeśli się pojawi, to tylko na chwilę.
16: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
26: Trochę się nagadaliśmy, to już nie przedłużamy, tylko gramy. Kygo z Khalidem i Griffinem. Save My Love. Dawid Miązek w RMF Max. Zapraszam.

0: Taneczna na świeżynkę od Boba Sinclaira i Kajzy I Can't Wait w RMF Max. No i nie oni jedni się nie mogą doczekać, bo ci, którzy dołączali do zabawy za dużo, za mało, też już pewnie ręce na przyciskach, jakby powiedział Karol Strasburger. Znaczy w sumie nie wiem, co by powiedział, ale ręce mieć warto już w pobliżu telefonu, bo już za mniej niż 10 minut finał naszej zabawy. Dołączaliście, to sprawdźcie na pewno, czy macie zasięg i czy bateria się nie wyczerpuje. Już niedługo finałowe emocje, gramy o ponad 14 tysięcy.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
12: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
11: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
12: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

0: sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ed Sheeran przed chwilą z numerem Azizam, no to my też zróbmy takie Azizam, Azizum i po prostu otwórzmy ten skarbiec z kasą, który mamy w RMF Max. Czas na finał zabawy Za Dużo Za Mało, a może dzisiaj będzie akurat w sam raz, zaraz się przekonamy. Już dzwonimy, już jest sygnał. Wczoraj nikt nie odebrał, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie powtórki.
2: Halo?
1: No, nie będzie. Cześć, dzień dobry, Dawid Miązek z tej strony RMF Max.
2: Witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Marek.
1: Mareczku, i co porabiasz fajnego po południu sobie w czwartek?
2: W pracy siedzę.
1: A czym się w pracy zajmujesz?
2: Hotelarstwo gastronomią.
1: A czy to jest hotel na jakiejś egzotycznej wyspie, czy u nas w Polsce?
2: Nie, w Polsce.
1: No i pięknie, no a właśnie ty jak zgarniesz kasę, to sobie będziesz mógł na jakąś egzotyczną wyspę polecieć, no bo właśnie ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w zabawie Za Dużo Za Mało. To jest finał. Marek, przypomnę ci zasady. Na naszym koncie ukryte są pieniądze. Konkretna kwota. Wiemy na pewno, że większa niż 14 470 zł, a mniejsza niż 14 490. Jeżeli trafisz co do złotówki właściwą kwotę, zabierasz ją ze sobą. No i jeśli wszystko jasne, to poproszę o twój typ.
2: 14 488.
1: Okej, bez specjalnego zastanawiania się, od razu Marek rzucił kwotą. No i dobrze, no i konkretnie trzeba brać byka za rogi. No to sprawdzamy w takim razie, wpisujemy i sprawdzamy, czy to jest za dużo, czy to jest za mało, czy to jest właśnie ta kwota.
3: Za dużo.
1: No niestety. Za dużo, Marek.
2: Za dużo.
1: 14 488 to jest trochę za dużo, ale co to znaczy? To znaczy, że ty absolutnie nie zostajesz z pustymi rękami. Dostałeś kiedyś napiwek w hotelu w wysokości 500 zł?
2: Nie.
1: No to widzisz, no to zawsze musi być pierwszy raz. Taką premię dostajesz dzisiaj od nas. Za sam strzał 500 zł leci do ciebie. Pozdrawiam cię gorąco, trzymaj się i wszystkiego dobrego.
2: Dzięki śliczne.
1: No to Marek się wzbogacił o 500 zł, a my przed jutrzejszym finałem wiemy trochę więcej. Wiemy już, że 14 470 zł to dalej jest za mało, ale nasza kwota to mniej niż 14 888. Widełki coraz ciaśniejsze. Chcesz jutro

0: spróbować strzelić i zgarnąć te pieniądze, no to nie czekaj, tylko wyślij za 3,69, więc się może zwrócić z nawiązką. SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Sezon na przeróbki hitów z lat 90. trwa w najlepsze i bardzo dobrze. Takich to więcej poprosimy. Milky i Just the Way You Are, ale w wersji Davida Guetty w RMF Max. Od razu robi się cieplej przy takim numerze. Czy zrobi się cieplej za oknami jeszcze, to sobie sprawdzimy w prognozie pogody. Już tak może nawet o weekend zahaczymy, a po prognozie Lady Gaga zrobi nam Poker Face. RMF Max.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
6: W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
7: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
8: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
7: I wyjdziemy tak wysoko?
8: Tak, kochanie, pod same chmury.
7: I zobaczymy pod stopami las?
8: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
7: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
8: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
7: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
8: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
18: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Rządzimy hitami od zawsze.
21: Tak się gra.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: RMF Max, rzut oka na mapę meteo. Dziś na niebie dominuje słońce. Mogą też pojawić się nieliczne chmury, ale nigdzie deszczu synoptycy nie przewidują. Na skali do 20 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany, chwilami może powiać mocniej. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie utrzyma się do wieczora. Jutro w pogodzie też dużo słońca i na skali zobaczymy wartości powyżej 20. Gorzej w prognozach wyglądają kolejne dni. W sobotę i niedzielę miejscami popada, a słońce, jeśli się pojawi, to tylko na chwilę.

Kochasz Sobel, Francis i Dimsy, to jest RMF Max. Słuchajcie, nie wiem, piekło zamarzło albo niebo zapłonęło. Ferrari, słynna marka super samochodów, zaprezentowała swój pierwszy samochód elektryczny. No i komentarze fanów marki są, powiedzmy, dalekie od zachwytu, delikatnie mówiąc. Znaczy, bo elektryczne Ferrari jest dalej, jak na elektryki, super samochodem. Prędkość maksymalna ponad 300 km na godzinę. Przyspieszenie do setki w 2,5 sekundy, ale problem w tym, że wygląda tak jak chyba wszystkie inne samochody elektryczne. No trochę taka Tesla, tylko może, ja wiem, więcej bajerów. W każdym razie nie widać tam nic z super samochodu. Fani Ferrari w internecie oburzeni, akcje Ferrari spadły. No powiem wam, że ja już miałem kupować, już byłem o tyle od decyzji, ale skoro tak, to ja też bojkotuję. A już świnkę skarbonkę rozbijałem i pieniądze z komunizmu, z kredensu wyciągałem.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
2: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
1: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
2: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Otwórz oczy.
9: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
8: I tak od 35 lat.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Czas na flash w RMF Max Kraków. Wybiła 16. Paulina Płodzień, zaczynamy. Jest kolejna osoba zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów. W sumie w ręce policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już czterech młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Nie przyszedł i nie wyznaczył obrońcy. Mowa o Sławomirze Mencenie, który nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. W dyskusji wspierał go tylko rzecznik Konfederacji, Michał Wawer.
16: Kiedy celebrujemy polską niepodległość, kiedy świętujemy Marsz Niepodległości, to używanie rac to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.
15: Komisja jego zdania nie podzieliła i będzie rekomendowała zablokować Sejmowi uchylenie Sławomirowi Mentzenowi immunitetu.
17: To jest RMF Max Kraków.
15: Kierowcy, we Fleszu po południu ważne informacje dla Was. Jak już wiecie, z RMF Max w sobotę rusza remont na węźle kombinat. Jakie zmiany w związku z pracami czekają zmotoryzowanych?
18: Jak jedziemy od Placu Centralnego Aleją Solidarności, kiedy miniemy wiadukt, pod którym jest S7, to zostaniemy skierowani na północną jezdnię, na przełączkę. Tam jednym pasem przejedziemy w stronę Ujazdka. Z ulicy Ujazdek, kiedy skręcimy w Aleję Solidarności w stronę Placu Centralnego, będziemy mieli na tym odcinku pomiędzy skrzyżowaniem, czyli spod kombinatu, mniej więcej do wiaduktu nad S7, będziemy mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.
5: Tak będzie do...
18: Tak będzie przez 2 tygodnie.
15: Tłumaczył Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Kopiec Wandy pozostanie zabytkiem archeologicznym. Wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na zmianę statusu kopca na zabytek nieruchomy. Taka zmiana, przypomnijmy, otworzyłaby furtkę do pozyskania środków na remont ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Miasto musi zdobyć kasę inaczej. Jaki plan mają radni?
19: Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje przetarg na dokumentację projektową. Są zabezpieczone środki finansowe też na działania, które będą podejmowane w kolejnym roku. A tak jak wspomniałam, kolejne etapy będą również związane z uzyskaniem dofinansowań zewnętrznych.
15: Wyjaśniała Anna Latocha z Urzędu Miasta Krakowa. Każdy z Was może wyrazić swoje zdanie na temat zagospodarowania terenu wokół Fortu 44 Tonie. Do 12 czerwca trwają konsultacje z mieszkańcami. Urzędnicy chcą wiedzieć, jaki macie pomysł na tę zieloną przestrzeń.
20: To będzie takie badanie potrzeb po to, żeby wypracować wytyczne dla projektanta, który przedstawi później koncepcję zagospodarowania tego terenu w trakcie drugiego etapu konsultacji. Więc jest to podzielone na takie 2 etapy.
15: Wyjaśniała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. Już dziś startują Jukenalia. Scenę do czerwoności rozgrzeją Don Guralesko, Łzy czy Wojciech Baranowski. Koniecznie wpadnijcie. Kolejne godziny za oknami bez większych zmian. Na niebie nadal dużo słońca i tylko pojedyncze obłoki. Deszczu specy od Meteo nie przewidują. Parasole możecie zostawić w domu. Na skali do 20 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, chwilami podmuchy mogą być nieco silniejsze. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie utrzyma się do wieczora. Warunki biometeo zmienne. Sytuacja jednak dość mocno zmieni się w sobotę i niedzielę. Wtedy już miejscami popada, a słońce na niebie będzie rzadkim widokiem.
21: Słuchajcie, o tym, że dzisiaj jest dzień burgera, to już mówiłem, ale dzisiaj jest też dzień bez. Nie bzu, tylko bez. Bez czego dzień jest dzisiaj, to niedługo zdradzę. A na pewno nie jest to dzień bez hitów na maksa, bo już teraz Alex Warren i Fever Dream. Dawid Mięzek, zapraszam.

Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max, numer sprzed ładnych paru lat, który wypłynął na nowo, złapał drugą młodość, no tak się czasem zdarza. A propos zdarza się, to dzisiaj, słuchajcie, w kalendarzach jest dzień bez, no bez tego, nie mogę mówić, bo dzieci nas mogą słuchać, bez zabezpieczenia, no. No ktoś takie święto wymyślił, ja tego do kalendarza nie wpisałem, także co mamy? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Jak w lutym 27 się okaże, będzie jakaś eksplozja demograficzna, to będzie znaczyło, że było świętowane. Miłego świętowania. A teraz inna opcja na przyjemne spędzenie najbliższych paru minut. Swedish House Mafia. Wait so long.

0: Beautiful Anima i Georgie, słuchacie RMF Max, a tymczasem na YouTube'a RMF Max jeszcze może nie wjechał, ale już niedługo wjedzie najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Gościem Ady Krysian i Agaty Świderskiej tym razem będzie Murcix, czyli jak ktoś się emocjonował tą starą ekipą, pierwszą ekipą, no to będzie dużo smaczków zza kulis, będzie o ploteczkach na temat powrotu ekipy, wielkiego reunionu, no ale też jak zawsze będzie dużo o związkach już wkrótce na YouTube'ie RMF Max, na platformach podcastowych, na RMF On. No a najgorętsze fragmenty Bratnich Dusz też wjeżdżają w sobotę od 10 na antenie RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-krakow.com.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W akcji

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lays różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Wyj głośniej.
17: Mi fan.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Bledki, to jest RMF Max, Bledka z Krakowa i tu też ciekawa sprawa z Krakowa. Otóż słuchajcie, 162-latek odzyskał kamienicę w Krakowie. Tak, naprawdę. Był sobie pewien pan, który się urodził 162 lata temu, miał kamienicę w Krakowie, później mu ją zabrali. No i teraz do urzędu zgłosił się pan, który powiedział, że jest jego pełnomocnikiem, pokazał dokumenty. Na tej podstawie dostał zaświadczenie, że pan żyje, a skoro pan żyje, to z tym poszedł do sądu, a sąd przyklepał zwrot kamienicy temu panu, a tak naprawdę jego pełnomocnikowi, i nikomu się jakoś nie zapaliło światełko, że no gdyby żył faktycznie ten 162-latek, to byłby zdecydowanie najstarszym człowiekiem w historii ludzkości. No tak bywa. A w tym roku w ogóle mamy 200. rocznicę śmierci Stanisława Staszica. Gdyby mieszkał w Krakowie, to może jeszcze by żył.

0: Świetna, zmysłowa nowość od Olivii Rodrigo, Drop Dead w RMF Max. No i trochę numer ode mnie na pożegnanie, bo jeszcze do 17 trochę czasu zostało, ale już zostawiam studio ekipie kanału nadawczego. Po 17 kanał nadawczy, więc fajny powrót po pracy z domu, do domu murowany. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro po 13 oczywiście. Dawid Miązek, miłego popołudnia i miłego wieczoru. Pa!
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Otwórz oczy.
7: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
6: I tak od 35 lat.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
18: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
17: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
18: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
1: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7 FM.
20: Kolejne godziny za oknami bez większych zmian. Na niebie nadal dużo słońca i tylko pojedyncze obłoki. Deszczu specy od Meteo nie przewidują. Parasole możecie zostawić w domu. Na skali do 20 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, chwilami podmuchy mogą być nieco silniejsze. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie utrzyma się do wieczora. Warunki biometeo zmienne. Sytuacja jednak dość mocno zmieni się w sobotę i niedzielę. Wtedy już miejscami popada, a słońce na niebie będzie rzadkim widokiem.
1: RMF Max.
19: RMF Max Kraków.

0: Reklama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w

0: Linki do Media Markt.
1: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
2: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
3: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
2: I wyjdziemy tak wysoko?
3: Tak, kochanie, pod same chmury.
2: I zobaczymy pod stopami las?
3: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
2: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
3: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
2: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
3: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może Was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
6: Letnia strefa Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14. Pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM.
12: 17 na zegarach, czas na flash. Słuchacie RMF Max Kraków. Paulina Płodzień, zaczynamy. Pierwsza filmowa zapowiedź nowego Słonecznego Patrolu pojawiła się w sieci. Serial był hitem w latach 90. Wtedy głównym bohaterem był szef ratowników, grany przez Davida Hasselhoffa. Kto będzie nim teraz?
13: A teraz syn serialowego Mitcha, Hobie Buchanan. I to właśnie grający główną rolę w kontynuacji Słonecznego Patrolu Stephen Amell podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym teaserem tej produkcji. Widać ratowników biegnących w zwolnionym tempie, jak zwykle w kultowych czerwonych kostiumach. Towarzyszy im ten słynny motyw muzyczny. Ta sama plaża, nowa krew, tak czytamy na ekranie. Ratownicy z Los Angeles znowu będą dbali o bezpieczeństwo nad wodą. Premiera w streamingu w styczniu, a będzie 12 odcinków.
12: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: To jest RMF Max Kraków.
12: We Flaszu teraz sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. O tej porze ciaśniej na Mickiewicza, alei 29 listopada oraz Nowochódzkiej. Wolniej jedziecie też Konopnickiej i Ditla. Zostajemy na drogach. We Flaszu po południu przypominamy kierowcom, że od poniedziałku zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Kosynierów i Dąbskiej. To z powodu ruszającego remontu na Dąbskiej. Jak ta ulica ma wyglądać po przebudowie? O to pytał nasz reporter.
14: Po przebudowie ta ulica przede wszystkim to, co najważniejsze, że zyska uzbrojenie, czyli kanalizację deszczową, sanitarną, sieci teletechniczne, etc., ale co najważniejsze, chodniki, więc będzie bezpieczna dla pieszych oraz zupełnie nowe oświetlenie.
15: Tam kierowcy nie przejadą, dojadą mieszkańcy.
14: Tak, tak. No oczywiście, że dojazd do posesji zawsze zawsze musi zostać w takiej sytuacji zachowany. Niestety, no nie będzie to zbyt komfortowy dojazd do posesji, ale będzie.
12: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W RMF Max przypominamy, w sobotę w Tauron Arenie Kraków odbędą się bezpłatne konsultacje psychologiczne pod hasłem Rodzina to drużyna, w relacjach nasza siła. To w ramach obchodów 14 Święta Rodziny Krakowskiej. Udział w konsultacjach jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Zapowiada się ciekawy weekend w Krakowie. I tak już w sobotę warto zajrzeć do klubu Studio. Tam czekają Was wyjątkowe prelekcje. To w ramach wydarzenia organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Z kolei dzień później w Energii 2000 w Przedkowicach odbędzie się plenerowy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. To będzie kolejna edycja K-pop Demon Hunters. Czekają Was liczne zabawy i warsztaty, a także ogromne dmuchańce czy malowanie twarzy. Na rmfmax.pl w zakładce Kraków znajdziecie wejściówki na to wydarzenie. Również w niedzielę propozycja dla biegaczy. Tego dnia odbędzie się 13. krakowski bieg Sfoszowicki. Uczestnicy pobiegną przez Kraków i gminę Mogilany. W związku z tym wydarzeniem kierowców czeka trochę zmian. Biegacze pojawią się w Krakowie m.in. na ulicy Smoleńskiego, Kąpielowej i Dzikiej Róży. Utrudnienia potrwają od godziny 8 do 11. Inaczej pojadą też autobusy. Szczegółowe zmiany sprawdźcie sobie na stronie MPK.

0: Do końca dnia na niebie sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Chmury pojawią się, ale nigdzie nie powinno padać. Parasole nie przydadzą się. Wiatr umiarkowany chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie wysokie i będzie się wahać do jutra. Prognozy na piątek optymistyczne. Również czeka nas dużo chwil ze słońcem, a na skali odnotujemy wartości powyżej 20 kreski. Nieco gorzej wyglądają prognozy na sobotę. Miejscami popada, a na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: 4 minuty po piątej. Jesteśmy dzisiaj z Michałem w dwóch różnych obozach. Michał z kawusią, a ja bez, bo gdybym wypiła jeszcze jedną, to by mnie wyrzuciło z kapci już.
3: Ja bym chciał zobaczyć, jak cię wyrzuca z kapci.
2: To się proszę jeszcze pewnie kiedyś wydarzy.
3: Proszę wypij tą kawę.
2: Tak. Bądźcie z nami, to się przekonacie, co tutaj się będzie działo dzisiaj do 20 w RMF Max. Bilety na ING Silesia Beats mamy między innymi, a teraz Tame Impala i Jenny z numerem Dracula.
3: Jak 10 osób napisze, że chce zobaczyć Justynę, jak ją wyrzuca z kapci, to pijesz kawę, dobra?
2: Dobra. Messenger RMF Max, tu jesteśmy w kontakcie.
3: Ale wam załatwiłem.
2: Siwek i Porycka z wami, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Cześć!

0: Don't you know, pampera?
1: You got to pampera. No nie da się tego nie śmiewać po prostu. Ja przepraszam. Ja
0: proszę,
1: przepraszam za siebie.
0: Proszę.
1: Ja przepraszam za Michała.
0: Ale proszę.
1: My się staramy nie śpiewać, ale czasami jest to po prostu trudne, słuchajcie. Piszcie na Messengerze RMF Max. O czym teraz myślicie?
0: O czym teraz myślicie? To jest bardzo proste pytanie. Ale zadajcie je sobie tak na serio. O czym myśleliście jeszcze przed chwilą, zanim zaczęliśmy gadać?
1: Tak.
0: I napiszcie nam to na Messengerze RMF Max i my dziś obiecujemy napisać piosenkę o tym, o czym myślicie, czy też o tym, o czym myśleliście.
1: Nie komplikujmy tego. O
0: nie
1: czym
0: komplikujmy
1: myślisz?
0: Tego.
1: Pisz na Messengerze RMF Max, będzie piosenka jak codziennie. Właśnie o tym, o czym dzisiaj myślicie.

0: 19 po 17 RMF Max z wami, za nami White 2115 i California Love. A być może zastanawialiście się kiedyś, z jakiej odległości potrafią was wyczuć zwierzęta.
1: No to my wiemy, że wy myślicie o różnych rzeczach, bo zbieramy te propozycje na Messengerze RMF Max i to są bardzo różne rzeczy. O tym się przekonacie w piosence później, ale właśnie, znaleźliśmy taką wiadomość, bo kanał nadawczy też bawi i uczy. Otóż okazuje się, że kot wyczuwa człowieka ze 150 metrów.
0: He.
1: Niedźwiedź aż z 30 kilometrów, to może być trochę przypał.
0: Rozstrzał jest na razie całkiem spory, tak.
1: A przeciętny pies z odległości około 2 kilometrów wyczuwa człowieka.
0: A twój pies cały czas cię czuje, bo przecież masz go cały czas w swoim serduszku.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
6: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
5: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
6: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Otwórz oczy.
9: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Pięknie. Męskie granie orkiestry. Jest 17.31, to jest RMF Max i Barcelona mi w głowie. Barcelona, o której właśnie przeczytałem, że będzie walczyła z apartamentami na wynajem. Mm-hmm. To jest miasto, o którym od zawsze chodziły legendy, że tam mają straszny problem z turystami, że za dużo tych apartamentów na wynajem. No i miasto postanowiło z tym, uwaga, walczyć. Do 2028 wszystkie prywatne apartamenty na krótkoterminowy najem mają zniknąć.
2: Aha, czyli można powiedzieć, że to taka magia się trochę wydarzy, jak znikną. Hokus pokus, czary mary, w pole namiotowe zamienią się bardzo barcelońskie bulwary.

0: O elektronicznej historii w tym numerze. Dawdok za nami w RMF Max, ale kiedyś też. Kraftwerk, dobrze się dzieje, natomiast w pogodzie trochę gorzej, bo już mnie tutaj Michał straszy, że jakieś przymrozki będą podobno.
1: Ostrzeżenia dla 9 województw się pojawiły o przymrozkach. I meldujemy o tym, bo to są ważne rzeczy, dla wielu z was kluczowe wręcz, więc posłuchajcie koniecznie prognozy.
0: A już się przyzwyczaiłam do tego krótkiego rękawka.
1: Do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja. No. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
7: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, piana party, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Poznaj Stradę, nową inwestycję mieszkaniową krakowskiego dewelopera Buma przy ulicy Wybickiego w Krakowie. To moment, w którym Strada Wybickiego startuje ze sprzedażą mieszkań. Najlepszy czas, by wybrać swoje idealne miejsce w najlepszej cenie. Nie czekaj, wybierz mieszkanie już dziś. Strada Wybickiego. Inwestycja realizowana przez Buma, doświadczonego dewelopera, któremu zaufały już tysiące mieszkańców. Szczegóły na www.stradawybickiego.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

Do końca dnia na niebie sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Chmury pojawią się, ale nigdzie nie powinno padać. Parasole nie przydadzą się. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie wysokie i będzie się wahać do jutra. Prognozy na piątek optymistyczne. Również czeka nas dużo chwil ze słońcem, a na skali odnotujemy wartości powyżej 20 kreski. Nieco gorzej wyglądają prognozy na sobotę. Miejscami popada, a na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur.

0: łączymy myśli, słuchacz RMF Max, o to zapytaliśmy, wysłaliście nam odpowiedzi na Messenger RMF Max, no i jak zawsze uszyliśmy z tego piosenkę.
1: Wspaniałą, piękną, o tym, o czym myślicie, więc jedziemy z tym hitem.

0: September w RMF Max. Za chwilkę będzie 18, no i będą się działy rzeczy, słuchajcie, po 6 u nas. Będziemy mieli gości i będziemy mieli do zgarnięcia.
1: Rzeczy się będą działy, to jest w ogóle niesamowite. Ja najbardziej lubię, jak się rzeczy dzieją.
0: Karnety na jęk jest Lieza Beats. Tak. Musiałam to z siebie wyrzucić.
1: Wyrzuć to, my też je wyrzucimy prosto z naszej poczty do kogoś z was. Ktoś zgarnie te wejściówki, jeden z najlepszych festiwali tego lata. Musicie być z nami.

0: sklepach MediaMarkt. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
1: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen. Otwórz oczy.
5: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. ATAL. Mieszkania na lata.
4: I tak od 35 lat.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
0: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
11: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
10: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
11: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
14: Letnia strefa Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14. Pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
15: I po reklamie.

0: Twilight.
1: We Flashu RMF Max teraz najnowsze informacje z Krakowa i regionu. Paulina Płodzień, zapraszam. To po Aleksandrze Miszalskim. Na przełomie sierpnia i września krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. Są już pierwsze głosy, kto o ten stołek będzie chciał powalczyć. Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie podejmie w najbliższych tygodniach.
2: Przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat i stwierdzimy, co da się z tego programu zrealizować oraz stwierdzę, czy mam ludzi, którzy będą w stanie pomagać, to wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
1: Kogo zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość? Na liście jest m.in. radny Michał Drewnicki.
3: Ja powiedziałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście tak, taką wolę wyraziłem, natomiast mówię, to nie jest nic wiążącego, to nie jest też żadna decyzja, bo jak wiemy, jak choćby mówił poseł Łukasz Kmita, są też brani inni pod uwagę, więc ja ze spokojem czekam.
1: Przypomnijmy, po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum, teraz miastem rządzi komisarz Stanisław Kracik.
4: To jest RMF Max Kraków.
1: Kopiec Wandy nie zmieni swojego statusu. Krakowscy radni apelowali o wpisanie kopca do rejestru zabytków nieruchomych, jednak starania zakończyły się fiaskiem, a to dzięki temu wpisowi można było starać się o kasę ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na naprawę kopca. Jak jednak podkreślił wojewódzki konserwator zabytków, taka zmiana jest niemożliwa. W związku z tym miasto będzie musiało poszukać kasy gdzie indziej.
5: Są już również inne źródła finansowania i trzeba o tym pamiętać, dofinansowania takich zabytków. Być może trzeba poszukać gdzieś, gdzie nie ma takich ograniczeń, bo z naszego punktu widzenia jest to problem może regulaminowy, a nie jakby samego statusu wpisu do rejestru zabytków.
1: Mówiła Anna Biskupska-Sperka, zastępczyni małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Trwają prace, które mają na celu ułatwienie rybom migrację przez betonowe przeszkody na rzece Sance pod Krakowem. Wędkarze wysypują kamienie w pobliżu betonowych progów, przez co podnosi się poziom wody. Dzięki temu ryby mogą przepływać swobodnie przez rzekę.
6: Będziemy wykonywać udrożnienia 6 progów, czym udrożnimy tutaj Sankę od Koleżyna do Liszek w tym półroczu, a w kolejnym chcemy udrożnić od Koleżyna do Mnikowa, czym otworzymy tutaj Sankę na odległości do Parku Krajobrazowego i swobodnej migracji tutaj ryb do rezerwatu przyrody Dolina Mnikowska.
1: Wyjaśniał Paweł Chodkiewicz ze Stowarzyszenia Małopolska Ochrona Wód i Środowiska, a rozmawiał z nim nasz reporter Przemek Błaszczyk. Wiecie, jak reagować w sytuacji zagrożenia? Możecie się z tego trochę podszkolić. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na bezpłatne szkolenie. Spotkanie odbędzie się we wtorek w siedzibie chówca ZHP przy ulicy Kaczeńcowej. Dowiecie się, jak się bronić, gdy ktoś nam zagraża, czy jak działają służby w czasie nadzwyczajnej sytuacji, na przykład powodzi albo konfliktu zbrojnego. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Szczegóły na kraków.pl.
4: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Do końca dnia na niebie sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Chmury będą się pojawiać, ale spokojnie, deszczu synoptycy nie przewidują, więc parasole dziś nie będą potrzebne. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie wysokie i tak będzie się wahać aż do jutra. Prognozy na piątek wyglądają bardzo optymistycznie. Dużo chwil ze słońcem i temperatura wyraźnie powyżej 20 kresek. Nieco gorzej zapowiada się sobota, bo wtedy miejscami może popadać, a na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur.
4: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
7: 18.03 RMF Max, z wami kanał nadawczy, z wami, a z nami Adam the Great, czyli człowiek, nie szara, kolorowa eminencja ING Silesia Beats Festiwalu i będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiali. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, cześć. Chciałem powiedzieć dobry wieczór z przyzwyczajenia.
7: Już wieczór powolutku się zaczyna. Piękny wieczór.
9: Będziemy mieli dla was do rozdania bilety oczywiście na ING Silesia Beats, więc bądźcie blisko.

0: Stanach i Daria Zawiałow to Eldorado w RMF Max, ale my już wiemy, gdzie takie Eldorado się znajduje za 2 tygodnie. Park Śląski w Chorzowie, tam INGS i Lesia Beats. I z nami dzisiaj Adam The Great, dokładnie dyrektor tak muzyczny tego festiwalu, ale też oczywiście DJ, który tam na scenie się pojawi. Hejka.
1: Zgadza się, siemanko, hej.
2: Bardziej opowiedz organizator trochę, czy bardziej DJ?
1: Wszystko, chyba bardziej organizator, ale też w ogóle mam pomysł taki, żeby za rok zagrać na wszystkich scenach, które będą.
2: Czy headliner własnego festiwalu?
1: Nie, na początku, na koniec, po zamknięciu, ale mam taki plan, żeby zagrać wszędzie. Natomiast to jeszcze nie ta edycja. Teraz bardziej organizator niż DJ. No już ostatnia prosta, w poniedziałek wjeżdżamy do Parku Śląskiego z całym sprzętem i montujemy, więc będzie się działo.
2: Słuchaj, ten festiwal naprawdę rozgrzewa serca i ludzie do nas piszą w wiadomościach i to w ogóle nie jest jakaś ściema, tylko tak naprawdę je spytają, kiedy i jak te wejściówki można u nas zdobyć. Line-up cudowny, dużo gwiazd się pojawiło, zwłaszcza ostatnio Jason Derulo, Sokół, bracia Kacperczyk, John Newman i postanowiliśmy tak sprawdzić, czy znasz te gwiazdy, bo wygrzebaliśmy kilka ciekawostek.
1: I nie chcieliście mi tego powiedzieć wcześniej. Oficjalnie potwierdzam.
0: Oj tam, taki mały quiz, no przecież nikomu jeszcze nie zaszkodzi. Słuchaj, 3 szybkie pytania i dobra wiadomość jest taka, że będziesz miał do wyboru. Czy to ten artysta, czy ten artysta?
1: Dobra.
0: Jesteś gotowy?
1: Tak, dobra. Jak rok temu.
0: Pierwsze pytanie, Michał, jedziesz.
2: Słuchaj, w 2012 roku złamał kręg szyjny podczas treningu akrobatycznego i groził mu paraliż. Jason Derulo czy Sokół?
1: Jason Derulo.
2: Tak, to był Jason Derulo. Dobra, drugie pytanie.
0: Trenował balet, step i różne style taneczne jeszcze jako dziecko. Jason Derulo czy jeden z braci Kacperczyk?
1: Jeden z braci Kacperczyk.
0: Masz ten drugi dźwięk?
2: Mam.
0: To był też Jason Derulo.
2: Szoki niedowierzanie.
0: To jest
1: może
0: mylące.
1: Może zna braci Kacperczyk.
0: No właśnie, może też.
2: Znaczy na pewno się z nimi pozna już na Ingenie Silesia Beats. Dobra, ostatnie pytanie.
0: Tak.
2: Poszedł do szkoły muzycznej głównie dlatego, że chciał mieć miejsce do grania na perkusji, bo w bloku było za głośno. Paweł Kacperczyk czy John Newman?
1: John Newman. Nie.
2: Chwila napięcia. Niestety nie, ale drodzy Państwo, tych gwiazd muzycznych, które mają cudowną przeszłość muzyczną, cudowną historię też do opowiedzenia swoją muzyką, będzie dużo właśnie w Parku Śląskim 12-13 czerwca, a zaraz będzie okazja do zgarnięcia wejściówek na ten festiwal, więc zostańcie z nami. Adam The Great w studiu.
1: Zgadza się.

0: Ebony Hollow w RMF Max. 21 minut po szóstej. To jest ważny moment w kanale nadawczym dzisiaj, bo to jest moment, w którym pora was zapytać. Dlaczego nie jedziecie na ING Silesia Beats?
1: Dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Że są tacy jeszcze.
0: To jest tak wspaniała
1: nieliczni,
0: impreza.
1: Ale są i chcemy poznać powody. Napiszcie nam to w jakiś kreatywny sposób. No i kto wie, może to się jakoś zmieni. Zacznijmy od tego, że na Messengerze RMF Max zbieramy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie jedziecie na ING Silesia Beats. Adam The Great z nami, czyli człowiek odpowiedzialny za tą piękną imprezę. Dlaczego warto, może powiedz bardziej?
2: Dlaczego warto? No bo to będzie nieliczna grupa, której nie będzie, więc koniecznie musicie być. Będzie Jason Derulo,
1: Kaśmir. Który podobno przyjeżdża taką ekipą, że to się w głowie nie mieści, tak, ani na scenie.
2: 41 osób, private jet na 16 czy 18 osób, tancerze. No naprawdę to jest bardzo gruby pokaz, grube show, gruby koncert, pełnoprawny koncert.
0: Aha, ale chyba nie jedyny, bo też nam opowiadałeś tutaj o pewnym księdzu, który się na scenie pojawi.
2: Dokładnie tak, najbardziej znany ksiądz na świecie, DJ Padre.
1: No Padre Guilherme. I on zrobił pewną furorę, kiedy został ogłoszony jako element line-upu ING Silesia Beats. Ja nie chcę zdradzać, bo nie
2: mówisz
1: wiem, czy
2: o telefonie?
1: Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, ale jeżeli możemy, to opowiedz koniecznie.
2: Tak, jak go ogłosiliśmy, to odebrałem telefon i kolega mówi, czekaj, Adam, daję cię na głośnik, bo ze mną jest pewien biskup. I się zapytał, czy można zrobić również imprezę kolejnego dnia gdzieś tam w ich regionie. Tak ogólnie powiem.
0: No nie, no słuchajcie, to na to się nie można zgodzić. Po prostu ING Silesia Beats, tam trzeba przyjechać. Zgadza do Parku się. Śląskiego w Chorzowie. Tam jest naprawdę wybitny line-up w tym roku.
2: Tak, i Padre jest jednym z bardziej wymagających artystów na tej scenie tego dnia, szczerze.
0: No i liczymy na to, że to się przynajmniej zwróci w postaci naprawdę świetnego koncertu.
1: I choć na scenie pojawi się ksiądz, to żeby zdobyć te wejściówki, nie módlcie się, po prostu napiszcie do nas. A pytanie, które daje wam wejście do gry o te wejściówki, to dlaczego nie jedziecie? Messenger RMF Max.
0: Tutaj już pierwsze odpowiedzi się pojawiają, więc warto się pospieszyć. Dajcie znać, dlaczego nie jedziecie, a my może coś z tym jeszcze dzisiaj zrobimy w kanale nadawczym.
1: Adam The Great, przypominam, z nami cały czas w studiu, czyli nie tylko organizator, ale i DJ, który również tam zagra, więc warto cały czas mieć w pamięci te daty. 12-13 czerwca, Park Śląski, ING Silesia Beats. Max.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: W ten weekend Gastro Miasto wkracza do Krakowa z najlepszym jedzeniem. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 29 maja pod Wawelem, między Zamkiem a Wisłą. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Linki do Media Markt. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.

0: Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Wiesz co dobre?
5: Tak się gra!
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Jakie cztery pory roku? Jakie cztery? Jedna jest kluczowa, lato, bo właśnie wtedy ING Silesia Beats. No dobra, to jeszcze nie jest kalendarzowe lato.
1: Troszkę wcześniej, tak.
0: Ale no już takie mentalne lato jak najbardziej.
1: Tak
0: 12-13 czerwca. ING Silesia Beats. I my w tej sprawie właśnie w tym momencie na antenie z Luizą. Siemaneczko!
2: Siema.
1: Cześć Luiza, powiedz, dlaczego ty nie jedziesz na ING Silesia Beats?
2: Bo mam w domu remont.
1: I co, i musisz być w tym remoncie cały czas?
2: No chętnie bym się wyrwała, tylko nie wiem co na to mąż.
1: Słuchaj, no to akurat dobrze się składa, bo z nami jest Adam the Great, czyli dyrektor tego festiwalu, który tymi biletami też rozporządza i mamy akurat wejściówki, które mogą ci się przydać.
3: Pytanie,
1: Adam,
3: czy mamy rozdać dla męża również,
0: no
3: czy
0: właśnie,
3: tylko
0: bo to,
3: przyznać
0: Luiza, bo jak nie możesz, to trudno.
1: Decyduj. No właśnie.
3: Decyduj.
2: To wezmę koleżankę.
3: O, i to jest zrozumiałe.
0: Ale poczekaj Luiza, no a co z remontem?
2: No to... się zajmie, no ja muszę się zrelaksować i wszystko będzie okej. Okay. Później jakoś mu wynagrodzę i będzie jak ta lala.
0: Dobra.
3: Gadamy o wynagrodzeniu.
0: Luiza, chcesz jakieś wynagrodzenie za przyjechanie na festiwal jeszcze?
2: Nie, to mężowi wynagrodzę.
1: Mąż będzie nagrodzony. Wiesz, za robotę.
3: Pytanie, kto bardziej wygrał, mąż czy...
1: Ale Luiza, żebyś nie miała wyrzutów sumienia, to Adam, no jak można tam remont jeszcze zobaczyć może na ING Silesia Beats, żeby coś skorzystać?
3: Pokażemy, jaki jest remont na backstage'u, tego, czego nie widzicie, więc zapraszamy jeszcze na backstage tour. No i może nam coś pomożesz.
2: Nie ma problemu, mogę pozamiatać, umyć okna, co tam trzeba, pomogę.
0: Macie jakieś okna na scenie?
3: Aż tak nie, ale zapraszamy.
0: Adam?
3: Mamy garderoby, słuchaj, więc
0: zapraszamy. No dobra, Luiza.
3: Nie, to jakoś, festiwalowe zaproszenie.
0: Jakoś się w takim razie dogadamy, bo w ogóle Luiza, my myśleliśmy, tutaj takie ciężkie działa wytoczyliśmy, żeby Adam cię namówił na ten festiwal, ale nie trzeba chyba cię namawiać z tego, co widzę.
2: Nie, ja jestem namówiona.
0: Klasa.
3: Świetnie.
0: Czyli trudne znajdą się wejścióweczki.
3: Wejścióweczki jeszcze dodajemy backstage tour, także zobaczysz prawdziwy remont.
1: Wow. O to chodzi. Wow. Tak się zgarnia bilety na ING Silesia Beats w RMF Max.
0: Luiza, powiedz tylko, czy mąż gdzieś w okolicy jest jeszcze?
2: Nie ma.
0: To bardzo dobrze.
3: Twoje szczęście.
0: Całe szczęście. Uff.

0: To jest idealny vibe na drogę przez miasto. Daydream i playback w RMF Max. Sprawdziłam już pogodę na 13-14 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie, tam gdzie Jęgie Silesia Beats. Będzie super, 20 stopni i słoneczko.
1: Idealnie, nie za gorąco, nie za zimno.
0: Idealnie będzie też za chwilę w RMF Max. Po pierwsze, prognoza pogody, taka na bliższe dni, a po drugie, Toxic będziemy grać Britney. Woo!
1: Zgadnijcie, czyją fanką jest Justyna.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
7: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
6: I wyjdziemy tak wysoko?
7: Tak, kochanie, pod same chmury.
6: I zobaczymy pod stopami las?
7: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
6: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
7: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym to miejsce dla każdego.
6: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
7: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
8: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Przed nami Beach Pro Tour Futures Kraków Małopolska 2026. Od 4 do 7 czerwca sportowe emocje, rywalizacja na światowym poziomie i moc atrakcji dla kibiców na terenie przed Galerią Krakowską. Wyjątkowy format. Na międzynarodowej arenie wystąpią wspólnie siatkarze i siatkarki. Wśród nich pary reprezentacji Polski. Dopingujcie je w drodze po medale. Nie może was zabraknąć. Zaprasza RMF Max.
5: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Do końca dnia na niebie sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Chmury będą się pojawiać, ale spokojnie, deszczu synoptycy nie przewidują, więc parasole dziś nie będą potrzebne. Wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać. Ciśnienie wysokie i tak będzie się wahać aż do jutra. Prognozy na piątek wyglądają bardzo optymistycznie. Dużo chwil ze słońcem i temperatura wyraźnie powyżej 20 kresek. Nieco gorzej zapowiada się sobota, bo wtedy miejscami może popadać, a na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur.

0: Jeszcze przed chwilą była przede mną dorosła kobieta, a przez ostatnie 3 minuty trwania piosenki Britney Spears 13-letnia dziewczynka.
1: Trochę tak jest, to prawda. Toxic za nami w RMF Max i jestem przekonana, że nie jestem jedyna w tym uczuciu, słuchajcie.
0: Ale myślę, że na to trzeba sobie pozwalać, żeby czasem pojawiła się w mózgu twoim 13-letnia dziewczynka i zamienić się właśnie w taką 13-letnią dziewczynkę. Ja też nią przez chwilę byłem.
1: Tak, i gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Będziemy pielęgnować to uczucie w sobie jeszcze przez długi czas. To jest kanał nadawczy. Tutaj oczywiście rozrywka, ale też ciekawostki, słuchajcie, prosto ze świata. Kajra robi TikToki z różnicami między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
0: Kajra, na pewno kojarzycie polska wokalistka, która jednak lata mieszkała w Ameryce i takie porównanie jak najbardziej z jej strony jest uprawnione.
1: Tak jest. No i mówi Kajra w tych rolkach, że u nas taniej, super, bo ceny podane już przed jakby z podatkiem, że nie trzeba jeszcze tego doliczać, tak jak w Stanach. No i więcej odpoczywamy i więcej jakby, wiecie, no po prostu świata możemy zwiedzać, a w USA to ludzie cały czas pracują.
0: Także... Pamiętacie tą ciocię z USA?
1: Mhm.
0: Chyba najwyższa pora jej wysłać paczkę ze słodyczami i może jeszcze parę złotych dorzucić.

0: Kygo, Khalid, Griffin. Cudowna muzyczna ekipa i rozszerzymy tę ekipę za chwileczkę, bo będzie jeszcze BB Rexa z numerem New Religion, Lada Moment w RMF Max. Po drodze jeszcze Flash i prognoza pogody.
1: Tak jest, a tutaj wasza ulubiona ekipa na powroty z pracy, na drogę na zakupy albo gdzieś tam w domku, cokolwiek teraz robicie, tu kanał nadawczy. RMF Max. Słyszymy się po 19.
2: Reklama.
3: Otwórz oczy.
4: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości.

0: Ej, co u ciebie?
1: Zapisałem się do TEB Edukacja.
0: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
1: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
0: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
0: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
0: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
6: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: Letnia strefa. Energy 2000 Przytkowice zaprasza na plenerowy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14. Pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki, mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
15: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Jak działać, to na maksa.
2: Hit za hitem.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
17: RMF Max, mamy dla Was najważniejsze informacje z Krakowa i regionu. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Od 1 czerwca zrobi nam się ciaśniej na ulicy Bronowickiej. To w związku z kolejnymi pracami w rejonie budowanego parkingu i terminalu autobusowego w węźle drogowym w Bronowicach. Tym razem drogowcy zajmą się sieciami podziemnymi.
18: W wielkim skrócie drogowcy wejdą z wykopami w ulicę Bronowicką, zwężając ją do jednego pasa w każdą ze stron, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
19: Zaraz za tym węzłem będziemy mieli do czynienia z zawężeniem do jednego pasa ruchu. I to zarówno dla kierowców, którzy jadą w stronę centrum miasta, jak i tych, którzy jadą od strony centrum miasta w stronę Bronowic.
18: I tak będzie do 8 czerwca, natomiast od 8 do 22 czerwca utrudnienia czekają nas na ślimaku, którym zjeżdżamy do Armii Krajowej.
17: Tyle, Przemek Błaszczyk.
3: To jest RMF Max Kraków.
17: Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. W długi czerwcowy weekend odbędzie się w Krakowie kolejna wielka parada smoków. W Teatrze Groteska trwają próby. Powstaje też specjalna mapa, na której rozrysowano imprezę.
9: przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego że tak wielu obiektów na Smokach jeszcze nie było. Przypominam, że spektakl jest po godzinie 22, w związku z czym widoczność jest w pewien sposób ograniczona. Do tego wszystkiego dymy, lasery, które mogą utrudnić też komunikację taką wizualną między nami. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
17: Opisywał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Kolorowe Smocze Święto odbędzie się tradycyjnie na Zakolu Wisły, pomiędzy Mostem Dębnickim a Wawelem. Teraz krótka informacja dla wybierających się na Zakrzówek. Szykuje się tam remont ścieżki pieszo-rowerowej. Pierwsze prace ruszyły. Na czas robót ścieżka zostanie zamknięta. W RMF Max prześledziliśmy, co nas czeka w ten weekend w Krakowie i słuchajcie, jest co robić. Już w niedzielę na terenie zielonym przy Młodzieżowym Domu Kultury imienia Janusza Korczaka odbędzie się Bieńczycki Festyn Rodzinny. W planie koncerty, konkursy, turnieje sportowe oraz liczne atrakcje dla dzieci. Start o 14.30. Moc atrakcji także na Bagrach. W niedzielę odbędzie się tam piknik chorwacki. Na uczestników czekają m.in. koncerty, warsztaty i konkursy dla dzieci. Na wydarzenie dojedziecie specjalną linią autobusową numer 497, która zapewni dojazd z pętli pod górze SKA. Autobusy będą kursować co 20 minut. Będzie też coś dla aktywnych. Tego samego dnia odbędzie się 13. Krakowski Bieg Swoszowicki. Uczestnicy pobiegną przez Kraków i gminę Mogilany. W związku z tym wydarzeniem kierowców czeka trochę zmian. Biegacze pojawią się w Krakowie m.in. na ulicy Smoleńskiego, Kąpielowej i Dzikiej Róży. Utrudnienia potrwają od godziny 8 do godziny 11. Inaczej pojadą też autobusy. Szczegółowe zmiany sprawdźcie sobie na stronie MPK.
3: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
17: Sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Tak będzie wyglądać pogoda do końca dnia. Chmur momentami pojawi się więcej, ale opadów nie będzie, dlatego parasole możecie zostawić w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami nieco silniejszy. Ciśnienie wysokie i utrzyma się na podobnym poziomie do jutra, choć będzie się lekko wahać. Piątek w prognozach nadal bardzo pogodny. Dużo słońca i temperatura przekraczająca 20 stopni na plusie. W sobotę aura niestety zacznie się zmieniać. Przybędzie chmur, a miejscami możliwy będzie deszcz.
20: Są takie dni, że zapominasz absolutnych podstaw pracy, którą wykonujesz każdego dnia.
21: To jest ten dzień?
20: I to jest ten dzień, drodzy państwo.
21: Czego zapomniałeś?
20: Języka w gębie?
21: A, przed chwilą, no tak. Ale ja spokojnie, jesteśmy tu razem, damy sobie radę.
20: Tak, no jakby.
21: I wy też sobie dacie. Słuchaj,
20: będzie źle albo gorzej, no. Są tylko dwie opcje. 5 po 19, Michał Siwek.
21: Justyna Borycka, jesteśmy z wami w kanale nadawczym jeszcze do 20 w RMF Max.

0: Ciekawe, czy Alex Warren też ma takie dni, że czegoś nie ogarnia. Fever Dream w RMF Max, 13 minut po siódmej, a my tak sobie tutaj gadaliśmy właśnie z Michałem na ten temat, że po prostu no, są takie chwile, że robisz coś codziennie, jesteś w tym bardzo dobry, nie? Jakby totalnie ogarniasz rzeczy, ale przychodzi taki moment, że nagle nie umiesz, albo zapomnisz.
1: Coś się dzieje, jakiś po prostu przełącznik w mózgu sprawia, że zapominasz podstawowych rzeczy. Tak jak ja właśnie dzisiaj nie potrafię się absolutnie wysłowić. Słownik opuścił mnie, wokabularz wyleciał przez okno, gramatyka została w domu, wszystko jest źle.
0: My się przed wami tego nie wstydzimy, bo my tu jesteśmy w bardzo miłym, przyjaznym gronie, więc wyślijcie nam messengerem RMF Max głosówkę i opowiedzcie też, co wam się zdarza zapomnieć albo nie ogarniać w swoim codziennym życiu, w pracy. Jak to jest u was?
1: 13 po... No i widzisz, no chciałem powiedzieć 13 po 19.
0: 14.
1: I już się 14 akurat zrobiło. Chodzi o takie rzeczy, słuchajcie.
2: Max. Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
0: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówki.

0: Szybciutko lecimy. Czwartkowy wieczór już, 20 po siódmej w RMF Max. To jest kanał nadawczy. A my dzisiaj tak z wami blisko i szczerze rozmawiamy sobie o tym, czego czasem po prostu nie ogarniamy, mimo że doskonale wiemy, jak pewne rzeczy zrobić w pracy, w codziennym życiu. No i co tam się pojawiło na Messengerze?
1: Wpisując cyferki na kalkulatorze, zastanawiałam się, dlaczego nie pojawiają mi się w komputerze.
2: I co, i dlaczego się nie pojawiały?
0: Bo były w kalkulatorze.
2: A. No widzisz.
0: No to tak, mogło się tak zdarzyć.
2: To mógł być jeden z powodów.
0: Jeden z wielu.
2: Przychodzi taki dzień w życiu, kiedy podstawowe rzeczy, które robisz codziennie doskonale, po prostu zapominasz, jak się robi. Możecie nam opowiedzieć o takiej historii, jak zawsze, przez Messenger RMF Max, zostawiając nam głosóweczkę.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dzień dobry, mam dla was coś fajnego, coś nowego od Calvina Harrisa. Śpiewa dla niego Jazzy. Bujają nas już wakacyjnie w nowości Satisfy.
4: Home Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Już 31 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Wieliczce. Od 12 do 19 na parkingu przy Solnym Mieście czekają dmuchańce, pianaparty, pokazy cyrkowe, gry wielkoformatowe, animacje, warsztaty, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Do wspólnej zabawy zapraszają burmistrz miasta i gminy Wieliczka Rafał Ślęczka oraz prezes Solnego Miasta Tomasz Broniowski. Patronat honorowy objął Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 31 maja, Solne Miasto, Kościuszki 15. Do zobaczenia.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: Tyra i Sauer w RMF Max. I tak się gra o tej porze, 34 minuty po siódmej, a my cały czas szukamy wśród waszych historii na Messengerze RMF Max. Takich, które czasami potrafią po prostu zdezorientować człowieka, że umiesz coś robić w życiu, a potem się okazuje nagle pewnego dnia, że jednak nie umiesz już.
1: Ostatnio chciałam coś przeczytać na kartoniku, co było napisane małymi literami i zaczęłam to powiększać, tak jak robię to zawsze w telefonie i zastanawiałam się, dlaczego to nie działa?
0: Dlaczego?
2: Ja ciągle
0: czemu
2: nie wiem.
0: Poczekaj, mam tu jakieś... A nie, już nie mam kartoniku. To nie sprawdzę, ale no, powinno działać.
2: No u ciebie nie działa, bo nie masz kartonika i to jest jedyny powód. Tak to gdybyś miała kartonik, to powinno zadziałać.

0: cała Polska, cały świat cały czas buja się do tego numeru. Bujamy się i my, i tym bujającym krokiem wchodzimy już powolutku w co my wchodzimy?
1: W prognozę pogody za chwilkę.
0: W prognozę pogody wchodzimy.
1: Tak jest.
0: Dzięki za pomoc, bardzo proszę. Zapomniałem, w co my wchodzimy.
1: Będziemy sprawdzać, co się dzieje w pogodzie. Mogą być przymrozki podobno w najbliższym czasie, więc uważajcie. A potem kolejne bangery.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki.

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.com.

0: super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Tak będzie wyglądać pogoda do końca dnia. Chmur momentami pojawi się więcej, ale opadów nie będzie, dlatego parasole możecie zostawić w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami nieco silniejszy. Ciśnienie wysokie i utrzyma się na podobnym poziomie do jutra, choć będzie się lekko wahać. Piątek w prognozach nadal bardzo pogodny. Dużo słońca i temperatura przekraczająca 20 stopni na plusie. W sobotę aura niestety zacznie się zmieniać. Przybędzie chmur, a miejscami możliwy będzie deszcz.
2: Two ships in the night.

0: come home.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Mocny bit w głośniku i on się nie kończy, drodzy państwo, bo już zaraz Hop Benz Extra i graba z najlepszą dychą najnowszego notowania.
1: A my jeszcze sprawdzimy, co się na mieście dzieje w Tour de Clubie RMF Max. To klasycznie przed 20, więc zostańcie z nami, bawcie się dobrze. A my się słyszymy niebawem. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek.
1: Pa, pa, do usłyszenia.
2: Czwartek, czwarteczek, czwartunia, to już nawet brzmi powoli jak weekend. Zobaczmy zatem, co możemy robić w Krakowie i okolicach do końca tygodnia. Gary Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Dobry wieczór i zaczynamy od fantastycznej imprezy, która... czeka nas na początku lipca. Między 1 a 4 lipca 2026 roku Beats for Love, największy i najbardziej różnorodny festiwal muzyki elektronicznej na świecie, który odbywa się wcale niedaleko Krakowa, w Dolnych Witkowicach, w Ostrawie, gdzie, uwaga, możecie zobaczyć m.in. na scenie Kelvina Harrisa, Dimitri Vegas i Laika Majka i jeszcze Marshmello, a także wielu, wielu innych znakomitych artystów, których znacie doskonale chociażby z anteny RMF Max. Wpadajcie koniecznie. Tymczasem już dzisiaj mnóstwo atrakcji i zabaw, które pozwolą Wam poczuć prawdziwą moc Jukenaliów, zapewne się wydarzą. Na scenie jeszcze dzisiaj Miju, Kaz Bałagana czy Don Guralesco i zespół Łzy, ale jeszcze zdążycie. Reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
7: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Otwórz oczy.
13: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
12: I tak od 35 lat.
14: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
15: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
15: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej.

0: Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w niedzielę 31 maja od godziny 14. Pokazy i spotkania z bohaterami słynnej animacji o K-pop. Dodatkowo moc atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Dmuchańce, fotobudka, karaoke, malowanie buzi, słodycze, upominki. Mnóstwo muzyki, tańca i radości. Przybywajcie z najmłodszymi 31 maja do letniej strefy Energy 2000 Przytkowice.
1: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Cześć, witajcie, jeszcze jasno o tej porze, niesamowite, na to czekaliśmy, najdłuższe dni przed nami, witajcie czwartkowo, Przemek Grabowski w RMF Max, zaczynamy nasz czas, nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hobbence, do tego bardzo ciekawe nowości, już tak powoli na lato na Maxa 2.6, a zestawienie dzisiaj otwiera nasza bletka, miejsce dziesiąte, chyba tylko jej dwa dni.

0: Oscar Betkay, Sweet Nothings, nasza nowość w RMF Max. Teraz nowa petarda, już w zestawieniu listy Hot Bands, Bob Sinclair odświeża swój house'owy klasyk, ale jak to zrobił? Śpiewa Kajza. Nowa wersja I Can't Wait jest już z nami i czeka na wasze głosy. RMF Max.
1: RMF Max. Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.

Dawid Podsiadło, czwartkowo miejsce ósme, sezon. Mamy sezon na truskawki. Słuchajcie, zrobiłem pierwszy koktajl tego sezonu. Naprawdę truskawki, zimny jogurt, trochę cukru. Z tych polskich to wychodzi w ogóle najlepsze. Aż się zrobiłem trochę głodny. No to do truskawek, do koktajlu. Nasza kolejna już wakacyjna nowość, także na sezon truskawkowy. Marshmallow w RMF Max. Śpiewa Thomas Rhett. Where we

0: Ludzie zbierają różne rzeczy. Anima zbierał monitory, no jakoś musiał ćwiczyć te swoje wizualizacje. Anima i jego Beautiful to 7 w czwartek w zestawieniu listy Hobbence. Za chwilę hit ostatnich tygodni. Będziemy tańczyć aż do wakacji i na pewno przez całe lato. To Anada w numerze Talk to You. Dzisiaj nie na pierwszym, ale mogą tam wrócić. To przed wami będzie też nowość, jaką wyśpiewał sobie Somber.
1: Sponsorem programu Hobbence jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Miszki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Citroen Golemo. Dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Golemo.pl.
9: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

jest promocja, słuchajcie. Jennifer Lopez opuściła cenę swojej posiadłości, z którą, wiadomo, spędzała wieczory z Benem Affleckiem. Była promocja najpierw z 30 na 21 milionów, a teraz jest tylko 18 milionów. Takie rzeczy w Kalifornii. Może macie jakiegoś bogatego wujka? Zostajemy w Kalifornii, bo teraz będzie nasze Kalifornia, ale love, Kalifornia love. Whitey, ekipa otwiera nam

Jego największy hicior jak na razie, także u nas w Polsce, to oczywiście Halo. A tutaj nowość, już na wakacje w RMF Max, Eben i jego Runway, premiera tego tygodnia. Sprawdzajcie świeże bity, głosujcie pod rmfmax.pl. Teraz David Guetta, który remiksuje hicior Milki, Just The Way You Are. Ciekawe, czy David Guetta powróci do afrohouse'ów, bo przecież też robił afrohouse'y, ale ostatnio wyznał, że jego zdaniem tych afrohouse'ów jest za dużo wszędzie, że nawet jak do piekarni wchodzi, to słyszy afrohouse'y i to już jest przegięcie. Jakby co, to będą jeszcze fajne afrohouse'y. Przed miejscem pierwszym Milki, nie afrohouse'owo, ale w remiksie Davida Guetty, już na trzecim.

rzeczywiście David Guetta narzeka, że mamy za dużo tych Afro House'ów, ale to jest naprawdę dobre, naprawdę soczyste. Hicior pełen słońca, który polecam w tym tygodniu. Nowość Shimza, Mistrz Gatunku i Arko w numerze Fire Fire. Jest ogień, czekają na wasze głosy wieczorowo w czwartek, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Milki, Just the Way You Are, ale w remiksie Davida Guetty właśnie. Już na drugim Męskie Granie Orkiestra, nareszcie. Ale kto jest nareszcie na miejscu pierwszym? No nie nareszcie, tylko ponownie, bo już tu był i wraca na szczyt zestawienia listy Hobbence, to Andy Dust i jego Zokaria. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Zokariato, jedynka dzisiaj na liście Hobbent. Czy wytrzyma do piątku? Sprawdzimy. Także jutro wieczorem zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czwartek, czwarteczek, czwartunie, to już nawet brzmi powoli jak weekend. Zobaczmy zatem, co możemy robić w Krakowie i okolicach do końca tygodnia. Gary Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Dobry wieczór i zaczynamy od fantastycznej imprezy, która... czeka nas na początku lipca. Między 1 a 4 lipca 2026 roku Beats for Love, największy i najbardziej różnorodny festiwal muzyki elektronicznej na świecie, który odbywa się wcale niedaleko Krakowa, w Dolnych Witkowicach, w Ostrawie, gdzie, uwaga, możecie zobaczyć m.in. na scenie Kelvina Harrisa, Dimitri Vegas i Laika Majka i jeszcze Marshmello, a także wielu, wielu innych znakomitych artystów, których znacie doskonale chociażby z anteny RMF Max. Wpadajcie koniecznie. Tymczasem już dzisiaj mnóstwo atrakcji i zabaw, które pozwolą Wam poczuć prawdziwą moc Jukenaliów, zapewne się wydarzą. Na scenie jeszcze dzisiaj Miju, Kaz Bałagana czy Don Guralesko i zespół Łzy, ale jeszcze zdążycie.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
11: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
10: I wyjdziemy tak wysoko?
11: Tak, kochanie, pod same chmury.
10: I zobaczymy pod stopami las?
11: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
10: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
11: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
10: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
11: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Otwórz oczy.
7: Nowy dzień. Ile czeka nas wyzwań i radości? Pragniemy oprzeć się na tym, co godne zaufania, stałe i na lata. Materiały o najwyższej trwałości, harmonijny układ pomieszczeń i światło, które tworzy klimat. Atal. Mieszkania na lata.
6: I tak od 35 lat.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
7: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

Słoneczne hałsy na starcie naszego spotkania w czwartek od projektu Bauza ich Magnetic. Witajcie po 21. Graba z wami. Słuchajcie, jeszcze tylko miesiąc do wakacji. Czujecie to? Macie plany? Chociaż czasami najlepiej jest nie planować. Najlepiej tak na spontanie. Wtedy są przepiękne wspomnienia. Czego wam życzę na zbliżające się wakacje? A na starcie naszego spotkania dzisiaj Bledka wieczorowo.

popowy klasyk, do którego wciąż ludzie tańczą na imprezach, to Naked Thrust. Ja like it, ale czas na wieczorne nowości w RMF Max. Wraca do nas Lady Gaga, która jako Stefani Germanota nie miała hitów. Dopiero jak zmieniła pseudonim, no to jej kariera nabrała rozpędu i nie może się zatrzymać. A w nowym hicie także raperka Doechii, Lady Gaga i przyjaciółka w numerze Runaway.

0: Piosenka o starej, dobrej znajomości, chociaż nie wiem, czy do końca takiej dobrej, bo nie mogą być przyjaciółmi. We Can't Be Friends, Ariana Grande. Właśnie, wiecie, że ludzie generalnie wieczorem to częściej wspominają dawne relacje i stare wiadomości. I nagle Instagram, wspomnienia przynajmniej, zamieniają się w muzeum emocji. Zostańcie z RMF Max. Będą też wspomnienia, ale czas na nowe hity. Czeka Olivia Rodrigo, jej Drop Dead. Już za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

0: Jeden z najszybszych raperów świata, o ile nie najszybszy, Eminem i jego Houdini. No, Olivia Rodrigo nie jest taka szybka, ale świetnie śpiewa. No i mam do was jej nowości, Drop Dead. Olivia Rodrigo ostatnio musiała się tłumaczyć, bo fani zarzucają jej, że wygląda zbyt lalkowo na występach, że ubiera się jak laleczka. No, ubiera się jak uwielbia, jak się dobrze czuje, już nie przesadzajcie. Olivia Rodrigo tak śpiewa, Drop Dead.
1: To jest nowość RMF Max.

Ten beat po latach wciąż wbija w fotel, prawda? Faithless i Bibi Rexa, nowa wersja Insomni, czyli New Religion. Teraz kawałek na urodziny dla brata Darka od Kasi i w ogóle od przyjaciół i całej rodzinki. Darek jest kierowcą ciężarówki, teraz w trasie. Pozdrawia Kasia, także Chrześnica, Natalka, Marcelek, Szwagier, a nawet Tomek ze Szwajcarii pozdrawia cię, Darek. W Szwajcarii nawet słuchają o tej porze RMF Max. No to wszystkiego najlepszego. Zrobiło się tak międzynarodowo. Darek, dla ciebie numer, który nadaje się idealnie na trasę, to nowość od Lipsa, jego winę.

0: przy którym na pewno szybko nie zaczniecie. Jazzy i Spritz, nasza nowość, Can't Deny It. Ale trzeba się wysypiać. Doczytałem dzisiaj, że regularne spanie krócej niż 7 godzin może prowadzić do depresji i nerwicy, czego sobie oczywiście nie życzymy. Ale jeszcze nie idziemy spać, bo tyle dobrego bitu. Zanim powiecie sobie dobranoc, za chwilę Tame Impala, wróci też Kygo i Kungs.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

Hidzior na lato. Lubię cię jak lato, to modelki. No a do wakacji oficjalnie jeszcze 4 tygodnie, 28 dni, ale bez weekendów to w ławkach szkolnych praktycznie tylko 20. To tak jakby już, no nie powiem, że nie trzeba było chodzić, ale tak jakby już był prawie koniec. Nie wiem, czy da się nadrobić jeszcze przez te 20 dni zaległości, ale graba trzyma za was kciuki. Teraz Hidzior też, jak najbardziej wakacyjny Kungs w RMF Max, jego Galaxy.

Raper Dwa Łańcuchy i Wiz Khalifa, raperów dwóch, We Own It, taki powrót do przeszłości. A wiecie, że mózg, w szczególności wieczorem, to wraca do wspomnień sprzed lat, w szczególności tych bardziej żenujących, zwłaszcza tych pewnie, które miały zostać zapomniane na zawsze. No to teraz, żeby nie wspominać, czas na coś bardzo świeżego. Kleo, która przynosi nam nowość na wakacje, no i też mamy taki polski afrohausowy akcent w tym przypadku. Kleo w RMF Max, jej kolory lat.

Sun Goes Down, piękny beat na zachód słońca, może jutro akurat, Robin Schulz i Jasmine Thompson. A jak piękne zachody, jak wiadomo, wakacyjny czas, to także nasze imprezy. Lato na maksa trwa, wkrótce kolejne przystanki naszej trasy w tym sezonie na naszych imprezach z Kolim, Edyta Górniak, Grupson, Oscar Sims, Zalia, Napoli, Mortalcio i to nie wszyscy. Sprawdzicie line-up na rmfmax.pl, wkrótce przystanek w Malborku. Kto tam będzie, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz Artemas. Wieczorowo ugraby I Like The Way You Kiss Me.

0: Niedawno na samym szczycie listy Hot Dance Damian Oddawicz i jego The First Time. A ja mam dla was nowość, która pewnie szybko pojawi się również na miejscu pierwszym. To bracia z Brazylii Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Tak odświeżają tutaj klasyk i niektórzy komentują, że za dużo tych remiksów i coverów w muzyce tanecznej, ale przecież tak naprawdę elektronika, muzyka taneczna, house'y w szczególności zawsze opierały się na remiksach, na samplach. I tak jest również w tym przypadku. Do tego tańczę Dub Dogs How Does It Feel.
1: To jest nowość RMFFM.

0: to wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie w RMF Max. Kto wybiera się na tegoroczne koncerty? A kto chciałby zobaczyć na żywo Pitbulla? Będzie w Polsce, ale będzie także w Londynie, gdzie planuje pobić rekord Guinnessa, jeśli chodzi o ilość fanów bez włosów. Można sobie oczywiście zrobić łysinę, nakładając specjalny czepek. I Pitbull planuje w londyńskim Hyde Parku pobić rekord łysych fanów. Jakby co, to Pitbull i ekipa czekają na wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w tym całym przedsięwzięciu, bo zbierze się spora grupa ludzi. Jakby ktoś chciał się zgłosić, to macie czas jeszcze do 10 lipca. Jakby co, w Londynie będzie bity Pitbullowy rekord Guinnessa.

0: Cholera, kto z was może chce jeszcze się przejść przed snem? Polecam także wieczorne spacery, w szczególności w maju, oczywiście jeśli nie pada. Bo okazuje się, że wieczorny spacer potrafi obniżyć też poziom stresu i to już po kilkunastu minutach. No to na późny spacer za chwilę Andy Dust i jego Zakaria. Dzisiaj jedynka na liście Hot Bands.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

Polecam wam takie bity wieczorowo na żarowość w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty masz moc, głosuj na chłopaków na liście Hot Bands rmfmax.pl. Przemek Grabowski, witajcie po 23 czwartkowo. Teraz Taylor Swift, która ostatnio po raz kolejny udowodniła, że ma najlepszych fanów na świecie, no i że sama docenia swoich fanów. Ostatnio 8-letniej fance, która nagrała cover Taylor Swift w internecie, podarowała gitarę, podpisała i wysłała 8-letniej fance do domu. Takie rzeczy robi Taylor Swift. Macie ją w RMF Max, The Fate of Ophelia.

Where Are You Now? Taki klimat robi Lost Frequencies, a teraz jedna z najciekawszych nowości ostatnich dni w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran. Spotykali się na festiwalach, zazwyczaj mijając się na scenach, ale w końcu spotkali się osobiście i to nie raz i postanowili zrobić coś razem. Martin Garrix i Ed Sheeran. Martin Garrix czasami też coś zaśpiewa, ale nie jest taki dobry jak Ed Sheeran. Wiadomo, ciekawe, jakim Ed Sheeran byłby DJ-em i co by grał. Macie ich teraz w RMF Max, Repeat It.

Miss Dior to nasze modelki, które rok temu tańczyły na naszej scenie w trakcie naszych wakacyjnych imprez Lator Maxa. Wystartowaliśmy kolejny sezon i wkrótce zapraszamy do Malborka. W Malborku na scenie RMF Max na żywo Wilki, Mortalcio oraz Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hiciory z RMF Max. Może nawet Alex Warren pojawi się w remiksie. Macie go teraz w numerze Fever Dream. Kiedy będziemy u Ciebie i gdzie będziemy, sprawdzicie na rmfmax.pl.

i Księga Żywiołów. Uwielbiam ich muzykę. Za chwilę Kori Gajewska, wyjątkowo kreatywna piosenkarka. A wiecie, że ludzie często mają właśnie kreatywne pomysły tuż przed snem? No to może być ten czas. Problem w tym, że rano połowy z tych pomysłów często nie pamiętamy. Ja też tak mam. Czasami mi się śni coś niby rewelacyjnego. Budzisz się i nie wiesz, co to było. Kori Gajewska śpiewa teraz. Żartem.

Niewidzialna, tak śpiewa Zosia Wójcik w RMF Max. Z pozdrowieniem dla tych, którzy dopiero się obudzili. Naprawdę, są tacy ludzie, którzy tak jak kiedyś dzielą sobie sen na dwie części. Podobno powinniśmy tak robić, że to niby zdrowe, tylko weźcie do tego przyzwyczaj. Bo dawno temu, w dawnych czasach, ludzie spali często właśnie w dwóch częściach. Najpierw kilka godzin, potem przerwa, mniej więcej o tej porze. I drugi sen, no to kto spróbuje? No to może na dzień dobry, zamiast na dobranoc, Klaudia Sadownik zaśpiewa teraz. Klaudia i jej Tańczę.

0: chłód, o wieczornym chłodzie też tak trochę. Asia Tomasik w RMF Max. Ja sprawdziłem dla was długoterminowe prognozy, bo w internecie to czasami różne pojawiają się dziwne wiadomości, że lato będzie bardzo zimne, że temperatury będą spadać. Sprawdziłem u wujka z NASA, nie będzie źle, będzie naprawdę słonecznie, przyjemnie, ciepło, będzie po prostu wakacyjnie, tak więc jeszcze się tym nie stresujemy, będzie okej. Okay. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie, zapraszam was na otwarcie weekendu, słyszymy się jutro o 20 na liście Hop Benz. Cześć!
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.
5: Max. Hity na Maxa.
6: Kraków 96 i 7 FM.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to